0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref.

0: Najlepsze polskie hity.
1: Polskie hity.
2: Jak zasięg zerwany w tunelu.

0: SK2 Szczecin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: SK2 Szczecin.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Rozpoczynamy ostatni dzień wakacji i zarazem pierwszy dzień tygodnia. Mamy poniedziałek, 31 dzień sierpnia. Ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy 25-26 stopni Celsjusza. Przewaga chmur, z których spodziewamy się opadów, a nawet burz, więc warto pamiętać o parasolkach. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, zwalniamy na głównych wylotówkach.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To po wypadku promu pasażerskiego u wybrzeżu Cypru. Nie żyje 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. Na pokładzie było 270 osób, kiedy wycieczkowy katamaran odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
2: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Po wypadku zatrzymano kapitana promu i 7 innych osób. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. 26-latek poszukiwany od piątku w związku z potrąceniem w małopolskim Zadrożu 15-letniego chłopca i ucieczkę z miejsca zdarzenia jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z Komendy w Olkuszu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Jego misją jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
4: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Misja teleskopu potrwa 5 lat.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport. Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamana Medjedowicza w każdym z 3 setów 6-3.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kojarzycie tę ostatnią ławkę w szkole, tę taką najdalej od tablicy, nie?
8: Taką najbardziej porysowaną, pomazaną ze wszystkiego i z gumami pod spodem.
7: Tak jak cię dzisiaj rano przed programem zobaczyłem w tym studiu, to się tak ucieszyłem, jakbym widział tego kolegę właśnie z tej ławki.
8: Z ostatniej ławki?
7: Tak. Dzień dobry, mój kochany
8: Dzień
7: kolego.
8: Dobry.
7: Przyjacielu!
8: No, jak powiedzieć, że człowiek jest tumanem, nie mówiąc, że człowiek jest tumanem.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Ale mówisz, że powiedziałem o sobie czy o tobie? Razem siedzimy w tej ławce, chłopie!
8: Chyba że! No to w takim towarzystwie
7: to można! Dobra, to rzucamy
8: po
7: wielkim nauczyciela i dostał!
8: Ała!

0: І це змінюємо ще?
1: Трохи ще змінюєм, так, прибило трохи.
0: Так, прибило? Прибило.
2: Так, ні, але справдзавеш?
1: Ні, не справдзавем, бо встид в ogóle ставиш на вадзе. Встид в ogóle męczyć tą wagę. Natomiast rzeczywiście musiało przybyć, dlatego, że ja się żywiłem na największym kotlecie w Polsce podobno.
2: Tak?
1: Jest tak, byłem nad morzem, wyobraźcie sobie.
2: Na ile miał, cały talerz był?
1: Wiesz co, to jest dwa razy twoja głowa.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę. Nie wiem, jak oni to robią. Nie wiem, z jakiej to było krowy
2: ale
1: zrobione.
2: Ja myślałem, że wiedeński to jest najlepszy, taki największy.
1: Nie mówię o najlepszym, mówię o największym.
2: A, największym.
1: Ocenie musi być najlepszy.
2: To był najtańszy, największy kotlet
1: tak
2: w Polsce.
1: Tak jest, nie, naprawdę, naprawdę. Dobrze. To jest moje takie wspomnienie, które naprawdę ze mną zostanie na długo.
2: A ta bluza, którą masz
1: założona? A to drugie wspomnienie, wyobraźcie sobie, pojechałem nad morze, nad polskie morze, spakowałem 12 par majtek, 6 par spodni, długie, krótkie, 2 pary butów, 20 par skarpetek, 16 bluzek z krótkim rękawkiem.
2: Ale bluzy żadnej.
1: Ani jednej bluzy.
2: A co dopiero o kurtce wspomnieć,
1: i
2: tak?
1: Chodziłem po całej miejscowości i jest znalazłem. Jedna, jedyna stała na wyprzedaży sama i pasowała rozmiarowo na mnie. Za 19 zł kupiłem całe wakacje. Wszystkie zdjęcia mam w tej bluzie.
2: Piękne wspomnienia. Dobrze, to siadaj, plus 3 ci
1: dziękuję
2: daję.
1: Bardzo.
2: Co prawda rok szkolny dopiero się jutro zaczyna, ale no zazwyczaj tak to jest na początku, że wspominamy, co fajnego nam się przytrafiło w te wakacje.
1: Właśnie, bo przychodzicie, prawda, no i się trzeba pochwalić, gdzie się to było, co się widziało, co się zjadło, z kim się zjadło, jak się jadło i tak dalej.
2: Czegoś, co się wzięło, czego się nie wzięło.
1: O, to właśnie
2: chodzi. Czy was złapała drogówka po drodze, czy was nie złapała?
1: 7268 26 826 albo Messenger. Zapraszamy. Dzisiaj wspomnienia wakacyjne przyjmujemy. Pocieszmy się tymi wakacjami jeszcze trochę.

0: Rzeczywiście. Jeszcze kilka dni będzie lato już, hu, hu, hu, hu. Zimniutkie, zimniutkie, ale póki co trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jeszcze ono trwa, co prawda wakacje kończą się już, jutro rok szkolny się zaczyna.
1: No.
0: Można powoli podsumowywać te wasze wczasy, wasze wyjazdy.
2: Proszę bardzo.
0: Różne piękne, ciekawe miejsca.
1: 7268268268 dzisiaj wspominamy, jak to się na wakacjach bawiliście, moi drodzy, bo to jutro początek roku szkolnego, więc dzisiaj sobie poopowiadamy, co przez te dwa ostatnie miesiące
0: mogę?
1: Się udało, proszę bardzo.
0: Mogę?
1: No możesz,
0: mogę?
1: Oczywiście, proszę.
0: Pierwszy raz w życiu jechałem na lawecie.
1: Kto, ty?
0: Nie, SMS taki.
1: A SMS?
0: Nie wiem, nie podpisał się ktoś.
1: No, pewnie, ja wiem.
0: Nie, ale zobaczcie, jak to brzmi egzotycznie. No. Gdzie byłeś na wakacjach? Na lawecie.
1: Tak, tak.
0: Na lawecie. To może być jakaś wyspa, nie wiadomo.
1: Jak masz na imię? Laguna.
0: Laguna.
1: Takie mogło być imię. Kupiłem kolejną porcję magnesów na lodówkę. Nie wiem, jak ona to udźwignie. Na lodówce mam więcej magnesów niż kiełbasy w niej w środku. Napisał Karol.
0: To mamy też od Sebastiana. Autokarowa, urlopowa... Przed chwilą padło. Autokarowa, urlopowa wycieczka była do... bez polskich znaków albo z polskimi, nie. Mlada Bolesław.
1: O, ładnie.
0: Cała wycieczka była super, a w Harachowie przed granicą był kapeć i do 3 godzin czekało się na zastępczy autokar dla zmęczonych turystów.
1: Proszę bardzo. Masz kapcia, musisz iść z buta.
0: Takie wakacje. Polska 2. No, to wysiadajcie plus 4.
1: Tak.
0: Tak, bardzo ładnie, podobało nam się. Fajne te SMS-ki z samego rana, jak co fajnego was na wakacjach spotkało.
1: 7268268826 albo Messenger, można nagrywać głosóweczki, można do nas pisać. Czekamy na wasz odzew.
0: 21 minut po 6. Ofiaru.

0: Co fajnego spotkało was w wakacje? To pytanie obowiązuje, a my na podstawie tego pytania przeglądamy dzisiaj prasę i patrzymy sobie na pierwszą stronę Super Expressu na przykład. 26 minut po szóstej i proszę bardzo, plażowe igraszki Herbuś.
1: O, z kim grała?
0: Z kim? Piotr.
1: Z panem Piotrem, dobra, niech będzie.
0: Piotr Bukowiecki.
1: Mam,
0: no, doczytałem. Będzie. Piotr Bukowiecki, nie no, ładnie zdjęcia, tak? To, no, FIFA, rapa,
1: tego.
0: Ale proszę bardzo, na przykład wspomnienia z wakacji pana Pisiewicza będą inne, bo jest nagłówek. Piesiewicza, przepraszam. Piesiewicz za kratami.
1: A, czyli nad polskim morzem, bo ja byłem ostatnio, też miałem wakacje w kratkę.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: I po reklamie.
5: Poranek w Szczecinie naprawdę ciepły. Termometry pokazują już 18 stopni Celsjusza, a będzie jeszcze lepiej. Dziś przed wyjściem z domu radzimy jednak zabrać parasolki, bo spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Warto też, jeżeli rozwiesiliście pranie na balkonie czy na ogródku, warto je schować do domu. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Nieco większy ruch na ulicach naszego miasta. Zwalniamy teraz w rejonie Bramy Portowej. Uważajcie też na Kolumba.
6: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Minister edukacji zwróci się do służb, by zbadały, czy prezydenckie weto do ustawy o e-dzienniku nie jest wynikiem działań lobbingowych. Barbara Nowacka zwróciła uwagę na zbieżność argumentów prezydenta i operatorów komercyjnych dzienników elektronicznych. Więcej o tym w newsach o 7.00. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a to po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Google zmienił w swoich aplikacjach w Stanach Zjednoczonych nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Wcześniej nazwę jeziora zmienił dekret Donalda Trumpa.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: No, to są rapery. W każdego się wcielo te męskie grania, nawet w rapery. Dobrze, dobry to był rok, męskiego grania nie zapomnimy w tym roku. 22 minuty zostały do godziny 7, rozpisujecie się.
2: Monika na przykład napisała do nas na Messengerze, że teraz to się może z tego pośmiać, ale kiedyś to wesoło nie było, nie, jeżeli chodzi o te wakacje.
1: No.
2: Co wspomnienia z wakacji Moniki, uwaga. 2 dni z rzędu klinika z dzieckiem na Cyprze. 1. Skręcenie stawu skokowego, 2. Stłuczenie małego palca u rączki, proszę bardzo. A mówi się, że paluszek i główka to szkolna wymówka.
1: No, tu proszę bardzo, wakacje też się przydarzyło.
2: Będą
1: są SMS-ki jeszcze, przychodzą na 7268268826. I tu jest, a nie, tu już do państw miast coś się zgłasza, to jeszcze nie. Będzie, ale jeszcze nie. Dobra. I
2: masz
1: jest,
2: go?
1: Mam go, jest. Jarek jest. Bo tak szukam po różnych SMS-ach. Te mi się podoba. Uwaga. A to wakacje były? Przez pracę nie zauważyłem, pozdrawiam.
2: Można przeoczyć pomiędzy papierami. SK2.
1: A wypłata taka, że też nie wiesz, czy to wakacje, czy pracujesz, czy urlop bezpłatny, czy o co chodzi, nie?

0: To była Monika Brodka. 11 minut zostało do 7. Różne rzeczy w wakacje się dzieją.
1: Tak, na przykład kapitan samolotu, który leciał sobie z takiej greckiej wyspy Skiatos do Neapolu, zdecydował o tym, że pozostawi część bagażów pasażerów z powodu zbyt dużej wagi maszyny i trudnych warunków startu, wyobraźcie sobie.
0: Mamy tu cytat kapitana. Podjąłem następującą decyzję. Wpuściłem was wszystkich na pokład, żebyście mogli wrócić do Neapolu, ale nie mogę zabrać całego bagażu, więc wyładuję bagaże. Kto chce wysiąść, kto nie chce iść dalej, kto nie chce oddać bagażu, ten wysiada.
1: Proszę bardzo. Krótko i na temat, i tak trzeba. No, ma jaja ten kapitan. My nawet sobie wyobrażamy, jak on się pakuje na wakacje z rodziną.
0: Bo to jest tak, bagażnik pełny, na tej półce na bagażniku też rzeczy, lusterka wstecznego po prostu nie masz.
1: Nie ma.
0: Dzieci w fotelikach co robią?
1: Płaczą. Tak.
0: Pomiędzy nimi też napchane różne rzeczy. Już nic się nie mieści.
1: Jeszcze światła... pod nogi można, pod nogi tam.
0: Światła samochodu świecą do nieba, a żona jeszcze leci z farelkiem, bo przecież trzeba wziąć farelek nad Polskie Morze, bo zimno i wieje. Ty już wkurzony, zaciskasz zęby i mówisz twardo i zdecydowanie do żony, co?
1: Twardo, tak. Tak, kochanie, oczywiście, że się zmieści. SK2.
0: Oj, tak było. Tak było, nie ściemniamy.
1: Tak jest.
0: Też
1: mamy jaja.
0: Też jak kapitan z greckiej wyspy Skiatos.

0: Ej, trzeba już zacząć robić formę do kolejnych wakacji, chyba się wychodzi na to,
1: tak
0: nie?
1: Tak sobie postanowiłem, wiesz?
0: Jak zaczniesz dziś, to może właśnie na kolejne wakacje się wyrobisz, bo to trzeba od razu po wakacjach.
1: Nieprawdopodobne, że co roku sobie to obiecuję.
0: I co roku jest to samo.
2: SK2.

0: plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
6: Nieco większy ruch na szczecińskich ulicach. Już teraz zwalniamy na Ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Noga z gazu na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Dłużej postoicie w Alei Wyzwolenia. Noga z gazu także na Bałuki. Prawa część miasta. Tutaj zderzak w zderzak postoicie na Struga, na Gryfińskiej i na Hangarowej. Witajcie po raz kolejny z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś będą i promienie słoneczne, będą również i chmury, a z tych chmur spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Na termometrach 19 kresek.
7: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie dziennika. Nowacka oceniła, że na wecie zyskają prywatne firmy, a tracą rodzice.
8: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówi uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
9: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
8: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
7: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Teraz Bliski Wschód. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Blisko 4000 biegaczy wzięły udział we wczorajszym Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Był tam też nasz reporter Mateusz Chłyst.
10: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
11: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
10: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
12: Kibicować.
10: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
12: Z pracy od męża.
10: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę.
12: Powiedzmy, tak. Także biegać.
7: Zebrane w trakcie imprezy pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: SK2 Sport.
7: Aż 17 goli padło w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Jagiellonia 5-2 wygrała z Rakowem. Włodzi Lech wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanym w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2 miejsce.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: 7:03.
17: Takie mam, wiecie co, bo...
16: No, odchrząknij.
17: No, nie, no, mam takie, po prostu takie, tak mnie naszła taka nostalgia na koniec wakacji, no.
16: A, to jest płacz w głosie. To myślałem, taki... że potrzebujesz odchrząknąć.
17: Nie, to jest płacz. Zobaczcie, kończą się wakacje, prawda? I nagle jakimś cudem zaczyna nam przeszkadzać, że piątek tak blisko poniedziałku, a poniedziałek tak daleko piątku.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Razem damy radę.

0: 5 tygodni urlopu chłop miał, przyszedł do roboty, zapomniał jak się wpisuje stronę, zapomniał jak to wygląda.
1: Nie, wiecie co, ja przychodzę zupełnie, ja zostawiałem tą gorącą polską dwudziestkę w zupełnie innym stanie i zastałem ją w innym stanie.
0: Chłopie, wiesz ile nowości doszło? Wiesz co tu się wydarzyło? Wiesz jakie były bursztynowe słowiki w wakacje i w ogóle inne frykasy ananasy?
1: No to zaraz mi wszystko musisz wyśpiewać,
0: no,
1: mi drogi.
0: No, proszę ciebie, tak takie hity lata powstały, że matko kochana.
1: Ja tutaj widzę, że tak, Gips, numer 1, prawda, no. Ostatni dzień lata, Zalia, numer 2, Dawid Podsiadło, proszę, a on to się trzyma mocno, chłopak jest niezły, jak się złapie, to się już trzyma.
0: Jak ciebie nie było, to jeden pan zadzwonił do radia,
1: tak?
0: Na żywo to było, i mówi tak, tylko ten Podsiadło i cały czas gracie Podsiadło.
1: Cały czas?
0: Tak powiedział, że cały czas gracie Podsiadło.
1: Dobra.
0: A ja mówię, moja wina, że Dawid Podsiadło robi tak wspaniałe numery, że jak my mamy slang, najlepsze polskie hity, to się wpisuje.
1: To, jak się komuś
0: to jest moja wina.
1: To jak się komuś Podsiadło nie podoba, to teraz Zalię zagramy. Numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki. A wy wchodzicie na sk2.pl i głosujecie w piątek po 18. To się nie zmieniło, nie?
0: O, to jest Zalia.
1: To się nie zmieniło.
0: Nie,
1: piątek po 18.
0: Nie zmieniło się.
1: No. Piątek po 18 kolejne notowanie.
0: Zobaczcie, jaki fajny utwór. Gdy

0: 18 minut po 7 tu, SK2 tu, w komplecie skład jest Jarząbek, jest Wajda.
1: Nie opowiadałem wam, a propos tych właśnie wspomnień swoich urlopowo-wakacyjnych, o które was dzisiaj też prosimy na 7268268826, to ja mam autentyk. No. Wyobraźcie sobie, wracam sobie ostatnio ci z gór, jadę sobie z górki na dół, prawda, i gdzieś tam na stacji benzynowej na Lubelszczyźnie, ciemna noc, ja tankuję samochód, odwracam głowę, a po drugiej stronie, uwaga, drogi, koleś gra sobie na konsoli, ale jak on gra? On nie używa ekranu, on nie używa telewizora, on zamiast telewizora używał domu. On na domie sobie wyświetlił, wyobraźcie sobie
0: na
1: tą
0: całym
1: grę.
0: Domie.
1: Na całym domie, na całej elewacji miał po prostu, z elewacji zrobił sobie ten ekran i sobie grał w Spidermana.
0: O, proszę bardzo.
1: Tutaj okno do sypialni, tutaj okno do kuchni, a pomiędzy, proszę bardzo, Spiderman sobie latał.
0: Czyli jednak można uruchomić konsolę na Windowsie. SK2. Ale czekaj, to by pasowało. Był taki antagonista w Spider-Manie, czy tam w ogóle w Avengersach.
1: No.
0: Nazywał się Doom.

0: koniec na pewno.
1: No, nie jakiś. Nie ma. Koniec skończyło się. Nie będzie Islandii w Unii Europejskiej. Było referendum i referendum wyszło im na nie.
0: Bo tam jest zimno, dlatego Islandii nie będzie w Unii Europejskiej.
1: A jak ty żeś to połączył, że zimno i referendum i że na nie dla Unii Europejskiej?
0: Po prostu na Islandii zdecydował lud.
2: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 km, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę

0: kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: proszę, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Płynny przejazd przez Szczecin jest już niemożliwy. Zwalniamy na Batalionów Chłopskich w kierunku Ronda Ułanów Podolskich. Dłużej postoicie na Gdańskiej w obu kierunkach. Ciasno jest w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Noga z gazu w Alei Wyzwolenia i na Skargi. Ciasno też jest na Europejskiej przy dojeździe do Ronda Gierosa. Na termometrach w Szczecinie dziś w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25-26 stopni Celsjusza. Przypominamy, że dziś spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Ciśnienie na stabilnym poziomie.
2: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Jeszcze dzisiaj tańsze tankowanie, od jutra drożeje paliwo. W ostatnim dniu obowiązywania programu cena paliwa niżej, za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,64, a za diesla 7,31. Jutro na paliwa wraca 23% stawka podatku VAT. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. I jeszcze Węgry, gdzie pijany 24-latek najpierw ukradł lekki samolot Cessna, a potem poleciał nim w stronę elektrowni jądrowej w Paksu. W odpowiedzi na incydent wojsko poderwało parę myśliwców Gripen. Ostatecznie mężczyzna awaryjnie wylądował i trafił do aresztu.

0: 22 minuty do 8. Słuchacie porannego programu w Radiu SK2. Poważne rzeczy się dzieją.
1: Oczywiście.
0: Zaczyna się wyciąganie starych brudów i to takich fotograficznych starych
1: brudów.
0: Ogólnie
1: to trzeba teraz stanąć na baczność, bo będzie o dwóch najważniejszych osobach w państwie? No może druga już trochę mniej ważna, ale jedna.
0: Wymiana zdania, w zasadzie zdjęć między Donaldem Tuskiem i Andrzejem Dudą. To takie internetowe starcie. Premier wypomniał byłemu prezydentowi spotkanie z aresztowanym obecnie Radosławem Piesiewiczem.
1: Tak.
0: Afera zonda krypto i tak dalej. Z kolei Andrzej Duda odpowiedział Donaldowi Tuskowi fotografią z Władimirem Putinem.
1: I zobaczcie, ta sprawa mówi wiele o naszych politykach. W zasadzie o jednym i o drugim mówi bardzo wiele. Na przykład mówi to, że oni obaj do najodważniejszych raczej nie należą. Jeden się cyka i drugi się cyka. SK2.

0: Jedni stawiają na młodzież, drudzy stawiają na młodzież. Dwie konkurencyjne.
1: Biedna młodzież.
0: Dwie konkurencyjne imprezy w weekend się odbyły.
1: Jak ona to udźwignie, no?
0: Campus Polska i Przyszłość.pl.
1: Tak, bo to jeden to organizował te Koalicja Obywatelska, która teraz rządzi, i drugi kampus, ten
0: prezydencki.
1: W Juracie, to prezydent, który też rządzi. Tak,
0: tak.
1: No i koalicja jest, i prezydent
0: jest taki nagłówek. Jedno było w Olsztynie, drugie w Juracie, tak. Nie? Jest taki nagłówek. W Olsztynie o wojnie, w Juracie o pierogach.
1: A, mój drogi, czyli u prezydenta o pierogach gadali. Ale o pierogi też może być przecież wojna. Ileż to jest wojen. Ja to lubię z jagodami, a ja to lubię z truskawkami, a ja to ze śmietaną, a ja to lubię z mięsem, prawda?
0: A nie zapominaj, że wśród pierogów też mogą być ruskie. Eska.

0: Tomek z Las Palmas do nas się odezwał.
1: Że nie ma GPS-a.
0: Tak, i że jest mu smutno z tego powodu. Tomeczku, spokojnie, bo mamy coś innego.
1: Mamy coś innego, jak zawsze, mamy Państwa miasta.
0: Oczywiście.
1: I nie zawahamy się ich użyć. 6 minut zostało do 8, oczywiście po 8 sobie zagramy i od tego momentu można się zgłaszać. SMS-owo przypominam. 726-826-826.
0: Na Messengerze. Tak, no. Jest, tylko tam pamiętajcie, przypominam, numer telefonu zostawcie, bo jak nie zostawicie, to nie zadzwonimy.
1: Dokładnie, musimy wiedzieć, na jaki numer dzwonić.
0: Ale też, żeby nie było tak łatwo, to dzisiaj też się zgłaszamy pewnym zadaniem. Otóż, jesteśmy w komplecie dzisiaj.
1: Pierwszy raz po wakacjach jest prawilnie tak, jak się program nazywa, czyli jest Jarząbek, jest Wajda, jest Jarząbek.
0: Mhm. Przełknąłem kawę, nie wiedziałem, że skończysz teraz mówić. Dobrze, to ja chcę dalej w takim razie. No to pytanie do was, co też lubicie, jak jest w komplecie?
1: Na przykład skarpetki.
0: Na przykład, są do pary, prawda?
1: Są do pary. Na przykład jak idziecie do supermarketu i masło jest 2 plus 2 w gratisie, to też jest dobry komplet.
0: Moja teściowa ma takie hobby, prawda, że po każdej imprezie liczy te widelce i noże, żeby był komplet.
1: W komplecie. No. Co jeszcze lubicie w komplecie? Tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń o wartości 500 po 8.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
8: Krygiera metalowa, granitowa. W tej części Szczecina w drodze kierowcy postoicie nieco dłużej. Zwalniamy też na Gdańskiej w obu kierunkach. Ciasno jest w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Przypominam o Emilii Plater. Tam też nie jeździmy na pamięć, bo trwa przebudowa. Zwalniamy na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Na termometrach w Szczecinie dziś w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 26 stopni Celsjusza. Będą promienie słoneczne, będą również i chmury, a po południu spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz.
9: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na Gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy Startowej, mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej.
10: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar, jednak w środku okazało się, że znaleźliśmy zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób.
9: Trwa ustalanie przyczyn pożaru. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To po wypadku promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Nie żyje 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. Na pokładzie było 267 osób, kiedy wycieczkowy katamaran odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
9: Około 1000 osób sprzątało Tatry. To w weekend w ramach akcji Czyste Tatry Eko Małopolska. To już 15. edycja tej akcji, która przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej, mówi Rafał Sonik, pomysłodawcy akcji Czyste Tatry.
12: Jeśli kiedyś będzie tak czysto jak w Austrii czy Szwajcarii, to będziemy mogli się już tylko napawać. Ale to, że idzie przykład z Tatry, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
13: Jest inaczej. Ludzie są bardziej świadomi, bardziej szanują przyrodę.
14: Szybki weekend, góry Zakopane, sprzątanie.
9: Oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się też ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK
16: Polska 2 Sport.
9: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18:00. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska z Taylor Townsend. Na kort wyjdą nie wcześniej niż o 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80 w rankingu Chinka Shi Wang.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: 2,5 minuty po 8:00 trzymamy kciuka. Jednego kciuka trzymam za Igę.
19: A ja sprzedam szafę.
18: Sprzedasz szafę?
19: Sprzedam szafę.
18: Tak, ile letnia?
19: Nie wiem, co za różnica. Po co mi szafa, jak ja wszystko jeszcze w torbach mam?
16: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
18: Sprzedam szafę, kupię pralkę, bo się rozleci po tym miesiącu, nie? Coś w tym stylu.
19: No, ale piachu tyle przywiozłem, że będę miał plażę w domu przez najlepsze pół roku.

0: No, on też tworzył fajne utwory, jak ciebie nie było, Jarząbku, wiesz? Tak, zrobił Oskar? Takie nówki sztuki na lato w sam raz, świeżynki. No.
1: Bo to jest taki człowiek wielu talentów, można powiedzieć.
0: No, i tak samo jak ta Ola Mirosław, ale ona nie zaczyna, bo Oskar zaczyna, a Ola kończy karierę sportową. No ale jak? Z przytupem! W ostatnim swoim występie w karierze zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej w Laval, to we Francji.
1: Pani Aleksandra, tak, brąz przyniosła i powiem ci szczerze, że no, wielkie gratulacje po pierwsze za całą karierę.
0: Tak, brawo, brawo, brawo. Wspinała się sportowo, rekord tak. świata miała przez pewien czas we wspinaczce sportowej, a teraz z brązowym medalem kończy swoją karierę wspinaczkową.
1: Jak to śpiewał Perfekt, trzeba wiedzieć, kiedy ze ścianki zejść. Eska.

0: Czyli tak jak my was, tak jak my siebie, tak jak wy siebie nawzajem, tak mamy nadzieję.
1: Nie słuć, bo ja lubię gorzką.
0: Wszyscy się lubmy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Jedna lubi, jak jest rodzina w komplecie, druga, jak są kapcie w komplecie.
0: Tak, to prawda. Paulina i Sara dzisiaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Gramy o prezent marzeń wartości 500. Przypominam zasady naszej zabawy. Mamy koło, które jest coś za daleko ode mnie. Przybliż je, chłopie, tutaj. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, czyli prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak.
1: Dobrze, że przypomniałeś, bo ja już zapomniałem, o co to chodzi w tej zabawie.
0: Wiesz, w króciutko przypomniałem, nawet fajnie. I tobie. Paulina zacznie. W prawo, w lewo, Paulinko?
4: W prawo.
1: W prawo, proszę cię bardzo. Wow, jak fajnie teraz chodzi.
0: Naprawione. Ale dwa razy się zepsuło, jak ciebie nie było. Litera H. O, trudna ortograficzna litera. Samo H. Litera H.
1: Taka drabinka.
0: Pamiętaj, nie CH, tylko samo H, Paulino, dobra?
1: Żeby się nie pomyliła.
4: Rozumiałam.
0: 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Hiszpania.
1: Miasto.
4: Hamburg.
1: Znana postać.
4: Hitman.
1: Roślina.
4: Hiacynt.
1: Kolor.
4: Hiacyntowy.
1: Zawód.
4: O Jezus. O.
1: Jakbyś powiedziała homeopata, to mógłbym na przykład zaliczyć.
0: Homeopatę byś zaliczył. Trzeba powiedzieć coś bardziej, wiesz, takiego ulala, hydraulik na przykład.
4: No właśnie.
1: U mnie rura przykład. Nie przecieka, to nie wiedziałem.
0: Nie wiedziałeś.
1: Hiacynt, tylko chciałem wiedzieć, przez jakie...
0: Bo jak rura działa, to się o hydrauliku nie myśli, wiesz.
1: Oczywiście, że tak.
0: Dobra, a hiacyntowy kolor też jest?
1: Kolor
0: jeszcze był hiacyntowy. Wiem, że hiacynt ortograficznie okej, ale czy hiacyntowy kolor jest?
4: Na pewno.
0: Czyli jest, ja nie wiem.
4: To jest i kolor.
1: Posłuchaj, intensywny, żywy odcień fioletu z domieszką różu lub głębokiego błękitu.
0: Dobrze, niech będzie.
1: Mamy
0: pięć,
1: to.
0: Pięć punktów dla ciebie, Paulino. Sara, w prawo, w lewo?
5: Prawo.
0: Prawo, proszę bardzo. Ja tylko przypomnę, 5 punktów do pobicia, czyli jak 6 z rzędu będzie odpowiedzi prawidłowych, to już masz prezent marzeń. Jak gdzieś się noga potknie,
1: jak
0: to...
1: Jak ja lubię, jak to koło to teraz
0: najwcześniej
1: barczy.
0: Musi na 7 się potknąć. Pierwsza litera alfabetu dla ciebie, Saro. Pierwsza litera alfabetu.
1: Czyli jaka?
0: Czyli litera... A.
5: A.
0: A. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Austria.
0: Miasto.
5: Aleksandrów Kujawski.
0: Tytuł filmu.
5: Awatar.
0: Imię.
5: Anna.
0: Roślina.
5: Anysz.
0: Potrawa.
1: No nie wierzę.
5: A.
0: Potrawa na A?
1: Antrykot?
0: Na przykład.
1: Z kurczaka.
0: No. Z kurczaka z antrykota, to nie stek jest?
1: A nie wiem z czego.
0: Ale antrykot jest. Tak, ale no nie padła potrawa w ogóle. Ale dobra, teraz tak. Aleksandrów Kujawski, czy to jest miasto? Dobrze. Tytuł filmu Awatar był, imię było. Roślina? Czy Anysz to z roślina? Chyba tak. Czy nie?
5: Tak, na pewno.
0: Anysz.
1: Anysz. Korzenna przyprawa.
0: Dobra, jest roślina. Dobra, gatunek rośliny. Znaczy mamy to, a dla nas to jest utrudnienie, bo okazuje się, że będzie...
1: tak zwana dogrywka.
0: Dogryweczka. Bo jest 5 do 5. Paulinka, jesteś jeszcze, nie?
4: Tak, jestem.
0: Dobrze, Sara, słychać cię wyraźnie, tak?
4: Tak.
0: Dobra, patrz, przyszedłeś z urlopu i musisz kategorię teraz wymyślać, bo ja zakręcę kołem.
1: No.
0: I dogrywka polega na tym, że zaraz się wylosuje litera, już wam powiem jaka. M jak mama. M jak mama, taka jest litera. I teraz, drogie panie, Jarząbek wymyśla kategorię, a jak chcecie udzielić odpowiedzi, to kto się pierwszy imieniem swoim zgłosi, ten ma pierwszeństwo odpowiedzi. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi w 3 sekundy, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobrze, to teraz litera M jak mama, jeszcze raz powtarzam. I teraz kategoria, Jarząbku.
1: No to jeżeli jesteśmy w takim wakacyjnym czasie, no to no. W takim razie kategoria na wakacjach.
0: Słuchamy, Saro.
5: Malibu.
0: Jak?
1: Malibu. Na Malibu też można pojechać.
0: Niech będzie Malibu.
1: Ja raczej w tym kierunku myślałem właśnie. A na Malibu jest co? Oczywiście. Morze? Tam jest morze czy ocean?
0: Morze jest, morze nie ma. Paulina, mówię, Saro, prezent marzeń leci do ciebie, do Paulinki. Nagrody pocieszenia. Jutro też zagramy też po 8.
2: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 25 minut, prawie po godzinie 8, oddział zamknięty i party w Radiu SK2. Także takie, może nie, to nie jest wakacyjna historia, ale historia z życia wzięta.
1: No, wpadasz w gości, prawda, i zostajesz na dłużej. Wyobraźcie sobie, w Japonii aresztowano 72-latka za nielegalny pobyt w tym kraju. Otóż mężczyzna przyjechał do Japonii w 93 roku na 15 dni. Powiedział, że wpada tylko na 15 dni z wizą turystyczną i został 33 lata.
0: Ciekawe, czy policja uważa to za sukces, nie? Sukces japońskiej policji.
1: Po 33 latach znaleźli nielegalnego imigranta,
0: ale tu
1: prawda?
0: Chodzi o to, że na 15 dni niby przyjechał, tak. Nie? Przedłużył 15-dniową wizytę o zaledwie 33 lata.
1: Tak, dobrze, że to nie była teściowa.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

0: dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Szczecińscy kierowcy nadal muszą uważać przede wszystkim na Staniecki, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Noga z gazu w Alei Wojska Polskiego na wysokości Skargi. Dłużej postoicie też na Cukrowej i na Południowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego, a prawa część miasta zwalniamy na Gdańskiej oraz na ulicy Hangarowej. Na termometrach już teraz 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco wyższa. Przypominam, że dziś późnym wieczorem spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Ciśnienie stabilne.
7: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu, gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Zginęły 903 osoby. Odnotowano też wzrost liczby zaginionych. Obecnie poszukiwanych jest ponad 4000 osób. Od jutra w szkołach i przedszkolach nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany mają promować zdrowsze nawyki. Obejmą m.in. szkolne sklepiki, automaty oraz posiłki przygotowywane dla uczniów. A więcej o tym w newsach o 9.00.

0: Dobre gitary sprzed lat, teraz też będzie jakby powrót do czasów, których być może nie pamiętacie, a może pamiętacie. 23 lata dzisiaj, jakby z tego roku patrzymy na newsy, z tego dnia też, który mamy dzisiaj.
1: Wiecie,
0: ale
1: że ja
0: 23 lata temu.
1: Ja to pamiętam.
0: Pamiętasz?
1: Ale są rzeczywiście ludzie, którzy tego nie pamiętają.
0: No, dlatego warto przypomnieć.
1: Nieprawdopodobne.
0: Kącik odkurzający.
1: Wyrazy szacunku dla uczestników trzeciego Światowego Zjazdu Lotników Polskich, którzy przybyli na czwarte międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w 2003 w Radomiu, złożył w niedzielę prezydent Aleksander Kwaśniewski. Otworzył on drugi dzień pokazów lotniczych, pisała Polska Agencja Prasowa 31 sierpnia 2003 roku.
0: Jak tak otworzył, to ciekawe, jak zamknął te pokazy lotnicze.
1: No, moi drogi, no jak to jak? No, jeszcze tylko na drugie skrzydełko i lecimy.

0: Że wakacji mają trochę już dość chyba.
1: Niemożliwe.
0: No tyle tutaj takie laury z wakacje zgarnęli, wszystkie nagrody możliwe.
2: No ale to kolejna
0: sensacja.
2: To kolejny duet, który okazuje się, że po wakacjach smakuje idealnie. Kuba i Kuba, tak jak Wajda i Jarząbek, można powiedzieć.
0: No, oni tam mają jeszcze zespół, ale nazwali się Kuba i Kuba, bo dwóch Kubów, jeden na gitarze gra, drugi śpiewa.
2: A co
0: śpiewa.
2: Myślisz, jakby się później zespół nazywał? Kuba, Kuba, Paweł, Marcin, Janusz, Klara i tak dalej.
0: To jak no. My zespół założymy, to też Wajda i Jarząbek. No. Nawet jak jakiegoś basistę, perkusistę zaprosimy,
2: oczywiście,
0: to oni będą
2: tak.
0: Się musieli nazywać Wajda i Jarząbek, nie?
2: Bo to są piękne nazwiska.
0: No. 12 minut zostało nam do 9:00, przed siatkarską reprezentacją Polski kobiet. Walka z Portugalią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Dziś o 18:00 Polki z Portugalią walczą o ćwierćfinał, czyli o ćwiarteczkę.
2: O ćwiarteczkę?
0: Tak. Ja myślałem, że to bardziej mężczyźni powinni walczyć o ćwiarteczkę.
2: Wieczorem w piątek w monopolowy. SK2.

0: Różne pozycje, górą ty, górą ja.
1: No, nie chciałbyś mieć mnie na górze.
0: Po wakacjach szczególnie się. A jak? Troszeczkę tych gofrów najadłeś chyba, co?
1: Stać mnie, to mogę.
0: Pierwszy dzień po urlopie, jarząbka w pracy, czyli ty teraz idziesz czytać maile i będziesz je czytał do jutra, do 6 rano, rozumiem,
1: ja to
0: tak?
1: Się czuję troszkę jak dziecko w przedszkolu, pierwszy dzień, prawda? Strasznie się na to cieszę, dlatego że w przedszkolu zawsze czeka na ciebie leżakowanie.
0: I czekasz na to leżakowanie?
1: Ja czekam na to leżakowanie.
0: A nie chce ci się płakać i iść do domu? Do jutra!

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
10: I po reklamie.
11: W okolicach godziny 9 termometry w Szczecinie pokazują 19 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa. Przewaga chmur, z których po południu spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz, i MGW wydało właśnie alerty i ostrzeżenia przed burzami. Warto o tym pamiętać. Ciśnienie na stabilnym poziomie. Na ulicach naszego miasta uważamy w rejonie węzła Kijewo. Dłużej postoicie także przy moście długim. Noga z gazu na Kusłońcu i na Okulickiego. Miłego.
12: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny poradek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na drodze krajowej 25 w Pawłowie, mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim.
13: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna.
12: Kierowca był trzeźwy. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
14: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
12: Nowy rok szkolny przynosi zmiany w szkolnych stołówkach. Od 1 września będzie więcej warzyw i produktów roślinnych, mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego ratusza.
15: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
12: Nowe zasady mają pomóc dzieciom w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.
10: SK2 News, Szczecin.
11: Mateusz Tomaszewicz, mieszkańcy ewakuowani. Kamienica przy ulicy Chorzej grozi zawaleniem. Odcięto już prąd, wodę i gaz.
16: Wyszła już w dorosłe życie bez dachu nad głową.
17: Jako bezdomna.
16: Tak.
18: No trzeba wszystko wynieść, skoro dach ma nam na głowę spaść. Miał być bezpieczny, a z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że no jednak bezpiecznie nie jest.
11: Miasto zagwarantowało mieszkańcom tymczasowe schronienie w hostelu. Dziś kolejne kroki. Bezbramkowy remis Pogoni Szczecin z Zagłębiem Lubin w PKO BP Ekstraklasie. Teraz sportowcy muszą skupić się na Pucharze Polski, gdzie w czwartek zagrają ze Śląskiem.
17: Jakoś mnie nie dziwi, że dziś, czyli ostatniego dnia sierpnia, mamy takie święto w kalendarzu, czyli Dzień Blogów. Tak to wyglądało w latach 2000. Nie wiem, czy pamiętacie, że po wakacjach to człowiek był natchniony i myślał, ja codziennie będę pisała tego bloga i to regularnie. No i trwało to tak ze 2 tygodnie i blog umierał śmiercią naturalną i cyfrową, ale wspomnienia zostały na zawsze, jak widać. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. W ostatni poniedziałek wakacji gramy wam najlepsze polskie hity.
19: No to gramy.

Czujecie się dotknięci? No to dotyk od Edyty Górniak. Tutaj Radio SK2. Za to jak Ewa Pajor dorwie się do piłki, to sypią się gole i widać, że po wakacjach forma u naszej Polki w Barcelonie jak najbardziej jest. Podczas wczorajszego meczu mistrzynie kraju rozbiły rywalki w meczu z Costa de Tenerife. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Aż 5-0, słuchajcie, wygrały. Ewa strzeliła jednego gola. Piękna sprawa. No ja też wam po wakacjach życzę w tym pierwszym pracowym tygodniu takich drobnych goli życiowych. Dobra kawa i najlepsze polskie hity też do nich jak najbardziej należą.

Przed nami w tym wehikule czasu przebój z cyklu Zrób to sam, bo na starcie swojej solowej kariery Krzysztof Krawczyk postanowił, że nie będzie zwracał się do znanych kompozytorów i muzykę do swojego kolejnego przeboju stworzy po prostu sam. Gdy pan Chris skupiał się na warstwie muzycznej, w tym czasie słowa pisał Janusz Kondratowicz. I co z tej samowolki wyszło? Wielki hit. Rysunek na szkle już teraz w Radiu SK2.

0: Wakacyjna nowość od pana Artura Rojka, Mirafiori w Radiu SK2. A co to w zasadzie jest to Mirafiori? No przede wszystkim dzielnica Turynu, tego we Włoszech, tak, w której znajduje się fabryka Fiata. Tam też produkowano Fiata 131 Mirafiori, który na przełomie lat 70. i 80. był montowany w naszej polskiej FSO na warszawskim Żeraniu do kupienia dla nielicznych. Tylko i wyłącznie za dolary w Peweksie. Takie wspomnienia pewnie u niektórych wywołał pan Artur ze swoim wakacyjnym hitem. Jeśli chcecie docenić Mirafiori, to możecie zrobić to głosując na ten kawałek w gorącej polskiej dwudziestce na sk2.pl. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: piękne tak.
1: Zespół Golden Life, tuż przed godziną 10:00. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. To tak, żeby delikatniej nieco wejść w ten nowy powakacyjny tydzień, chociaż został przecież jeden dzień, mamy 31 sierpnia. Jutro 32, a pojutrze 33 już nie będzie. Wrzesień za pasem. Delikatnie wchodzimy w tę nową rzeczywistość. Punktualnie o 10:00 newsy.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
6: I po reklamie.
7: Dzisiaj po południu spodziewamy się burz i opadów deszczu, a IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Warto oczywiście o tym pamiętać. Przypominamy również, że na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś 25-26 stopni Celsjusza. Na zewnątrz jest duszno, ciśnienie na stabilnym poziomie. Stabilnie też jest na ulicach naszego miasta, ale warto uważać. W rejonie Emilii Plater tam trwa przebudowa. Płynnie nie przejedziemy też przez trasę zamkową.
8: Jest 10:00 news SK2, Anna Łobocka. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci w wieku 13 i 14 lat wjechało na skuterze pod pociąg. Chłopiec zginął na miejscu. Dziewczynka jest ranna, mówi Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
9: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
8: Trwa ustalenie okoliczności wypadku. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu pracowników porannej zmiany zjechało pod ziemię, ale odmówiło pracy. Trwają rozmowy, mówi wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik Polskiej Grupy Górniczej.
10: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji, odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
8: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w trakcie restrukturyzacji kopalni. Protestować będą też nauczyciele, to już za niespełna godzinę przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce, mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz.
11: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną. Uciekamy.
8: Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych.
6: SK2 News, Szczecin.
7: Mateusz Tomaszewicz, szczecińscy kierowcy z problemem skumulowanych kar za parkowanie. Wezwania do zapłaty przychodzą nawet po roku od wykroczenia. Najwyższa zbiorcza kara wynosi ponad 35 tysięcy złotych.
12: Proces pozyskiwania danych kierowcy wymaga prowadzenia danych w wielu systemach i podmiotach.
7: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Radni zapowiadają zmianę uchwały i wprowadzenie aplikacji mobilnej. Od jutra szczecińskie tramwaje wrócą na właściwe tory, a mowa o liniach 11 i 12, którymi ponownie dojedziemy do pętli Pomorzany przez Aleje Powstańców Wielkopolskich.
1: Jeszcze brakuje protestu uczniów, protestu przeciwko kończącym się właśnie wakacjom. Kasia Grodzka, dzień dobry, u nas polska muzyka nie ma końca. W tej dziesiątce najlepszych polskich hitów mam dla was Sarsę, będzie też Wanda i Banda. Gramy wam już 2 minuty po godzinie 10:00.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
6: Teraz gra.

Piękna gitara od pana Jana. Borusewicz i Cookies. Jest taki dzień za nami w Radiu SK2. Jutro startuje rok szkolny, ale jak wiadomo, człowiek to się uczy przez całe życie, prawda? Niektórzy właśnie nauczyli się, że słynny coach Robert Kiyosaki, który w swojej słynnej niegdyś książce Bogaty ojciec, biedny ojciec, uczył innych, jak stać się bogaty. No nie dość, że jest biedny w tym momencie, to jeszcze zadłużył się na ponad miliard dolarów. Ale widać, że pan Robert jest jak najbardziej optymistą, bo na swoich mediach społecznościowych zapewnia, że ten dług to w ogóle nie jest żaden dług, tylko taka strategia oparta na dźwigni finansowej. No kto wie, może ten słynny, uwieczniony w książce Bogaty ojciec mu pomoże się dźwignąć. SK2

0: daj mi znak.
1: SK 2.
2: A przed nami nowość od Wiktorii Kidy. Co mi tam? Już teraz w Radiu SK 2.
3: Może mam wszystko, a

0: Taki to klasyk od zespołu Kombi. Kochać się za późno w Radiu SK2, ale jak ktoś kocha upały, no to jeszcze się nimi zdąży nacieszyć. Choć chyba no nie ma się z czego cieszyć, bo pogoda niebezpieczna. Synoptycy ostrzegają dziś przed upałami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, tam około 30 stopni, a 10 województw no, musi przygotować się na ulewy i burze z gradobiciem. Od Pomorza przez Mazowsze po południe kraju. No pogoda wie, jak zrobić finał wakacji z przytupem. Te porywy wiatru do 80 km na godzinę skutecznie zagonią nas z nad jeziora prosto w objęcia domowego fotela czy też kanapy.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
9: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
10: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: I pory

0: Można powiedzieć, że Landery przedłuża nam wakacje, bo jej letnia trasa koncertowa jak najbardziej trwa. Jej wczorajszy koncert w Przygodzicach nie był ostatni. W nadchodzący weekend Gosia odwiedzi jeszcze Płoński, Nowy Tomyśl, a ostatni koncert tej wakacyjnej letniej trasy 19 września w Karczewie. Za nami muzycznie plan awaryjny, a przed nami newsy Radia SK2 punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Szczecińscy kierowcy muszą uważać na S6 między węzłami Płoty i Wicimice. Tam trwa ścinanie trawy. Warto zdjąć nogę z gazu, bo są pomarańczowi. Przypominamy również, że w Szczecinie zwalniamy teraz przy trasie zamkowej. Noga z gazu też na Krygiera. Na termometrach 22 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Po południu spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz, a IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi policja. W zakładzie, gdzie produkowane są elementy dronów, wybuchł pożar w nocy, mówi Anna Sławińska ze skarżyjskiej policji.
10: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
9: Na miejscu służby ustalają okoliczności pożaru. Walczą o podwyżki. Mocny głos nauczycieli na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy niebawem rozpoczną swój protest przed kancelarią premiera, a na miejscu jest nasz reporter Oleg Ruszkowski.
11: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
9: Drogie paliwa podbiły inflację, tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Inflacja wyniosła w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami i inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. Wakacje potaniała za to żywność.
7: SK2 News, Szczecin.
8: Mateusz Tomaszewicz, Krzysztof Hołowczyc znów najlepszy. Za nami Akpol Baja Poland. Na trasach Szczecina i regionu najszybszy był Hołowczyc, który triumfował po raz 11.
12: Cały czas jest wielka chęć do jeżdżenia, do życia, do cieszenia się.
8: Mówi zawodnik. Drugie miejsce zajęli Michał i Julita Małuszyńscy, a trzecie Adam Kuś i Maciej Giemza. Od jutra dwa baseny pod jednym adresem. Mowa o nowej odsłonie Szczecińskiego Domu Sportu. Poza dobrze znaną Floating Areną kompleks wzbogacono o 30-metrową pływalnię. Ponadto wybudowano brodzik dla dzieci czy trybuny na 240 osób.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Tu Radio SK2, wasze źródło polskiej muzyki. Możecie sobie świadomie i spokojnie z tego źródełka czerpać na zdrowie. W tej godzinie mam dla was muzyczny wehikuł czasu. Będzie też Kobra Nocka i Dawid Podsiadło. Kasia Grodzka, dzień dobry w poniedziałek. 10 hitów.

Kochać można mocno, kochać można czule i kochać można też oczywiście, jak i Irlandia. To udowadnia nam zespół Kobranocka w Radiu SK2. A jak ktoś kocha polskie komedie romantyczne i też dramy, no to mam coś dla was, bo faktycznie zrobiła się wielka drama. Chodzi o kontynuację kultowego już Nigdy w życiu. Niby wszystko już było ustalone, w rolach głównych znowu zobaczylibyśmy stary skład, czyli Danutę Stenkę i Artura Żmijewskiego, a jednak nie do końca, bo okazuje się, że w rolę dorosłej Tosi, czyli córki filmowej Judyty, nie wcieli się znowu Joanna Jabłczyńska. No i w zasadzie nie wiadomo czemu, ponoć mają zagrać inna aktorka. Ja tu już w ogóle pominę giełdę nazwisk, która się przy okazji uruchomiła. Cóż mogę powiedzieć, Nigdy w życiu to moja ulubiona polska komedia romantyczna. Nie dziwię się nikomu, kto jest w szoku, że Tosia nie będzie Tosią w wykonaniu Asi Jabłczyńskiej, którą zresztą pozdrawiamy. Nie wiem skąd ta decyzja, ale coś mi mówi, że właśnie przez to jest szansa, że każdy zagorzały fan pierwszej części na zaproszenie na część drugą odpowie po prostu: Nigdy w życiu.

tym wehikule czasu przenosimy się do pięknych lat 80. Przed nami wielki hit od zespołu Manam, którego wykonanie zapisało się w historii polskiego rocka, chyba już na zawsze. Chodzi o Szare Miraże podczas koncertu w Opolu w roku 81.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: To nowość w Radiu SK2. Piękny duet. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a będzie o czym mówić, bo dziś nasze siatkarki walczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. O godzinie 18 zmierzymy się z Portugalią w Stambule. Sukces tym większy, że Polki mają 5 wygranych spotkań z rzędu. Trzymamy kciuki, żeby to prawo serii zadziałało. No i też gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszko nie jest zespół Perfect. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie.

0: Oni dość powiedzieli sobie ponad 23 lata temu i mocno tego dość się trzymają, zespół ONA. Kiedy bowiem sobie dość w Radiu SK2, na pewno są osoby, które gdzieś tam jeszcze mają nadzieję, że ci państwo spotkają się na scenie, na jakimś koncercie. Jedna z tych osób właśnie wypowiada te słowa, a co, można sobie pomarzyć, czemu nie? Zbliża się południe, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Z samo południa termometry w Szczecinie pokazują 23 stopnie Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa. Duszno jest na zewnątrz, a przypominam, że po południu spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz, więc warto na przykład schować pranie z balkonu czy z ogródka, jeżeli nie wrócicie do tego czasu do domu. Na ulicach Szczecina nieco większy ruch. Zwalniamy teraz w rejonie Bramy Portowej. Uważajcie też na Kusłońcu i na Okulickiego przy dojeździe do Ronda Gierosa.
2: Jest 12, News SK2, Michał Rawa. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy helikopterów i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego drony w Skarżysku Kamiennej.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie wstępne straty oszacowano na 30 milionów złotych. Z kolei na terenie Pogorzelska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, przepisy podwyższające płace nauczycieli są zamrożone w Sejmie od ponad 1700 dni.
4: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a niedotrzymane.
5: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż, ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia edukacji.
6: Czujemy się bardzo oszukani.
2: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. Tenis, squash czy padel to znane Polakom sporty rakietowe, a w Bielsku-Białej coraz częściej grają w pickleball. Gra wyróżnia się prostokątną rakietą i piłką, która przypomina tą do Unii Hokeja.
7: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
2: Mówi nam instruktor Paweł Gałuszka. W pickleballa w Bielsku-Białej można pograć na Błoniach, pod Dębowcem i w hali Arena Park.
0: SK2 News, Szczecin.
1: Mateusz Tomaszewicz, ryk silników i zapach spalin w Szczecinie. Za nami Akpol Baja Polen 2026. O wrażenia zapytaliśmy widzów.
8: Jest ta adrenalina, emocje są wielkie.
9: Na co dzień się takich pojazdów nie widuje, tak? To jest raz do roku, więc no trzeba być.
8: Każda załoga jedzie bardzo efektownie.
1: Imprezę po raz kolejny zdominował Krzysztof Hołowczyc. Miodowa Polana gotowa. Nowy żłobek w Szczecinie wystartuje jutro. Opiekę znajdzie tam łącznie 288 maluchów. Na miejscu przestronne sale, bezpieczne place zabaw czy sale sensoryczne.
10: Dzisiaj ostatni dzień wakacji. Korzystajmy, pamiętajmy, bo jutro jedynym spontanicznym pewnie wypadem będzie wypad na rozpoczęcie roku szkolnego. Rozpoczynamy lepszą połowę dnia, południe z SK2, 2 po 12.

0: On nie umarł, on kocha wkręcać was. Chłopak, który nikomu nie daje świętego spokoju. Teraz już Kamil Nosel, Westy 2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo. Dzień dobry, kiedy to biedzieta po tej stronie kościelnej. Czy ja się dotelefonowałem do pana Marcela z uroczystości na 16 w sobotę?
3: Tak, dzień dobry.
2: Proszę pana, ja tylko dzwonię z zapytaniem, czy wy już znaliście z księdzem, który ksiądz będzie wam dawał uroczystości, bo ja też muszę dopilnować
3: ojciec to. Ojciec Andrzej, ojciec Andrzej.
2: Bo wczoraj nam siadła elektryka do organów. I teraz musimy to poustalać, proszę pana, jak ksiądz będzie się teraz, proszę pana, przemieszczał między ołtarzem a organami, żeby móc dmuchać piszczały organowe, tu już manualnie.
3: No wiem, tylko tą całą muzykę moja narzeczona ustala, ja to tam za dużo nie wiem.
2: Nie, to nie chodzi o muzykę, to wszystko, proszę pana, te aleluje i tak dalej, które będą, proszę pana, normalnie na mszy, to muszą organy robić.
3: Czyli padły organy po prostu, tak?
2: Padły organy i teraz tak, ksiądz będzie odpowiedzialny za to, żeby przed tym, jak będzie trzeba w organy, proszę pana, grać, to on idzie przez zachrystię, proszę pana, do góry na organy i tam, proszę pana, z organistą dmucha w organy, żeby one mogły grać. Dlatego ołtarz będzie pusty.
3: No rozumiem, tylko ja muszę z moją narzeczoną pogadać o tym i dopiero będziemy się dogadywać z księdzem.
2: Ale tutaj nie ma co do gadania, proszę pana, bo ja innej opcji nie widzę. Ja nie dam rady, proszę pana, biegać tam i z powrotem i dmuchać piściały w organach.
3: No nie byłem nigdy w takiej sytuacji, wie pan, więc nie wiem, co pan ma powiedzieć teraz.
2: Dlatego trzeba to ustalić, czy wam nie będzie przeszkadzało, jak ksiądz będzie co jakiś czas sprzed ołtarza wychodził, żeby iść na organy, dmuchać piściały w organach.
3: No nie wiem, czy szczerze panu powiem, że pan mi podstawił pod ścianą, bo no nie mam pojęcia, czy mi nie będzie przeszkadzać, ale czy moim teściom nie będzie przeszkadzać, to
2: no,
3: też
2: widzi
3: nie
2: wiem.
3: Pan,
2: no właśnie. A może inaczej byśmy zrobili, jakbym wam tak zależało, żeby ksiądz był non-stop, proszę pana, przy ołtarzu, to może byście kogoś wydelegowali, żeby tam organiście pomagał dmuchać piściały w organach.
3: No dobra, no coś wymyślę, jak nie przegadam jeszcze z tą narzeczoną, no jakby co to ja załatwię kogoś i ktoś będzie tam pomagał organiście, no.
2: Niech, proszę pana, pan pogada jeszcze z Magdaleną.
4: Marcelku, zostałeś skręcony w Radiu SK.
3: O kurna, to ładnie żeś wymyśliła. Ja mówię, dmuchać w organy? Dobrze, przeklinać nie zacząłem jak w Radiu SK.
1: Nosel wkręca.
5: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Jutro rozpoczęcie roku szkolnego, to będzie cichutko. No, w końcu. Tak jak Sanach teraz zaśpiewa w SC2 swoją nowość.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów.
0: Wszyscy na rozpoczęciu roku.

0: W SC2 teraz kategoria jeszcze dzikie zwierzęta, domowe nawyki. U pewnego małżeństwa, czytam z Kalifornii, często w przydomowym basenie pływają dwa niedźwiadki z lasu. Dzikie. Przychodzą się popluskać. No i małżeństwo im na to pozwala. Bo wtedy na przykład mogą wybrać się do restauracji, na romantyczną kolację. Do domu z taką ochroną raczej nikt się nie włamie.
1: SK2. Reklama.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak śpiewa o słowach na K. Dzisiaj takie jedno mi przychodzi. K jak koniec, jak kropka nad i, jak gruba kreska, którą trzeba teraz wszystko odciąć, bo jutro kurtyna pójdzie w górę i nowa rzeczywistość przy najlepszych polskich hitach. Na pewno ją ogarniecie. Razem z Eską 2. A za chwilę 13 i najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Promienie słoneczne walczą z chmurami, natomiast w ten ostatni dzień wakacji nie mamy co liczyć na upały. Termometry wskazują aktualnie 24 stopnie. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie. W późniejszych godzinach popołudniowych spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Zabezpieczcie się w parasolki. Kierowcy na szczecińskich ulicach, zwolnijcie teraz na Gdańskiej, Energetyków, na Wyszyńskiego, na Jana Skolna, Bałuki oraz na Narutowicza. Prawy brzeg, noga z gazu na Struga, Wiosennej oraz na Zwierzynieckiej. Spokojnej drogi i miłego popołudnia.
16: Jest 13, News SK2, Michał Rawa. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys z PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gołębiewski, który jest już z nami. Mateuszu, MKOL wskazał różne możliwości. Co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu?
17: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
18: To trzeba zrobić jak najszybciej,
17: mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
16: A Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Wypił nieznaną substancję i zmarł. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna znalazł butelkę z płynem w aucie, które pożyczył od brata. 38-latek został zatrzymany.
19: Usłyszał 3 zarzuty.
16: Mówi Maciej Meller z prokuratora okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Zarzuty dotyczą m.in. nieumyślnego spowodowania śmierci czy posiadania amunicji. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące. MSWiA tłumaczy się z wczorajszego zamieszania z alertami RCB. Wielu mieszkańców dostało jedynie alerty odwołujące alarm. Ten był związany z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak tłumaczy dzisiaj MSWiA. A co na to mieszkańcy Lublina?
20: Nie ma sensu wysyłać alertów o odwołaniu, nie ma sensu wysyłać alertów tych pierwszych, przychodzących, faktycznych alertów, kiedy zagrożenia praktycznie nie ma.
21: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
22: I co pani myśli o takim informowaniu?
21: Już lepiej jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
16: Z mieszkańcami rozmawiał Arkadiusz Więsek.
14: SK2 News, Szczecin.
15: Krzysztof Boziuniak. Szczeciński Dom Sportu wraca po wakacyjnej przerwie w całkiem nowej odsłonie. Od jutra czynna będzie nowa 30-metrowa pływalnia oraz hala bokserska. Co jeszcze zaplanowano na ten miesiąc?
23: Pierwszy mecz na hali sportowej zagrają piłkarze ręczni Sandwa Spa Pogoni Szczecin już 12 września. Z kolei brodzik dla dzieci będzie dostępny od 21 września.
15: Mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Od środy zmiany na Andersena i Północnej. Oznacza to, że mieszkańcy będą mieli problemy z dojazdem do własnej posesji. Utrudnienia potrwają do czwartku.
0: Alert mógłbym dostać, że wakacje nie zostały jeszcze odwołane. Takich alertów możemy sobie życzyć, a w SC2 witam Was w najbardziej popularnym radiu w Polsce. Tylko tutaj gramy polskie hity i to te najpopularniejsze.
24: 10 hitów.
25: 10 najlepszych polskich hitów.
26: Jeden po drugim.
27: SK2.
0: kasa piękniejsza. Budka suflera zabierze nas w tango. Zalia pokocha Monika Lewczuk, zabierze cię stąd. Wesce 2. Kowalski, witajcie 3 po 13.

0: Budka Suflera w swoim wielkim hicie Tango, gorące tango, gorszące. 15 minut po godzinie 13. No tak, dzieciaki jutro będą już mieć plan. Plan lekcji. My też, kochani, musimy sobie zrobić taki plan. Plan do pracy, plan codzienności. Czyli spiąć ten nasz plan roboty z planem lekcji dzieciaków. Rano zawieźć do szkoły, potem praca. Po pracy wizyta u szefa po podwyżkę, potem po dzieci i do domu. I tak codziennie do kolejnych wakacji.
1: SK2.
0: Najważniejsze. Chodzić po podwyżkę. W końcu się ugnie, zobaczycie.

0: Bajm, SK2. Kochamy tylko polskie hity. Myśli cały czas Dominika od Sociali, która jest tutaj w studiu, bo kocha robić zdjęcia, myśli, jakie zdjęcia zrobić.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: To teraz zrobimy takie stare zdjęcia. Takie, które mają już prawie pół wieku, moja droga. I ten hit, który teraz zagramy w SC2, właśnie niebawem już tyle będzie miał latek. Marek Grechuta taki stworzył. Napisał tekst o kapryśnej kobiecie, która bardzo lubi dokazywać. Fani i biografowie łączą bardzo często ten kawałek z Danutą. Danuta to przyszła żona Marka. Poślubił ją w 1970 i w tym samym roku wyszedł również materiał, na którym znalazł się ten numer. Nie dokazuj. No i teraz pytanie do ciebie, Dominika, bo dla ciebie z czym się kojarzy tobie ten numer?
2: Z moim dziadkiem, ponieważ pamiętam, że to była praktycznie jedyna piosenka, której mogliśmy słuchać na kasecie u niego w domu.
0: Tylko ta jedyna piosenka na kasecie w magnetofonie leciała, tak?
2: Nic innego nie pamiętam.
0: Ciekawe dlaczego?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Może puszczał ją babci?
2: Może tak być.

serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

ustawiczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Katowic. Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce. To nowość. I jeszcze tutaj patrzę na nową gazetkę. Dramat posłanki Doroty Olko w trakcie podróży poślubnej. Taki nagłówek. Co się stało? Małpka. Małpka ukradła mi telefon.
1: SK2.
0: Pewnie chciała zobaczyć, czy jest aplikacja, że małpka. No, bo inne zwierzątka są.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.

6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.

0: SC2 Formacja Nieżywych Skabów i Lato, które jeszcze się nie kończy, choć wakacje tak, a razem z wakacjami tańsze paliwka. O szczegółach w newsach SK2, Michał Rawa o 14.
1: Reklama.
2: 8200, 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
1: I po reklamie.
9: Zmotoryzowana mapa Szczecina nabrała czerwonego koloru, a to oznacza, żebyście zwolnili teraz w Alei Wyzwolenia, w sporej części Alei Wojska Polskiego, na Krzywoustego, Mickiewicza, na Łęknie, na Chopina oraz na Kołłątaja. Dłużej możecie postać na Strzanieckiej, Południowej i na Kusłońcu. Prawa strona miasta, ściągnijcie nogę z gazu na Gryfińskiej w stronę Emilii Gierczak i na Struga w kierunku centrum. Na termometrach mamy aktualnie 24 stopnie. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie. Miejcie przy sobie parasolki.
10: Jest 14, News SK2, Michał Rawa. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1, kierowcy dajcie głośniej. W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego zderzyły się dwie ciężarówki w kierunku Katowic. Przejezdny jest tylko jeden pas. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
11: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
10: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Zatrzymany został także jej partner. Okazało się, że jest poszukiwany listem gończym. To już ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie, a kierowcy obawiają się mocnego uderzenia po kieszeni.
12: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
13: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
14: Jak ostatni? Chyba pan zaskoczony jest informacją.
13: No.
10: Nastroje wśród kierowców w Poznaniu sprawdziła Ari Habir. Prognozy wskazują, że od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do nawet 90 groszy za litr. Czy jest związek między klimatycznymi zmianami na Pacyfiku i cenami kawy? Ano jest. Ciepły prąd El Niño napędza ceny kawy na światowych rynkach. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% w porównaniu z czerwcem. Na te złe informacje dla kawoszy wpływ mają też m.in. niekorzystne warunki pogodowe w Brazylii.
1: SK2 News, Szczecin.
9: Krzysztof Baziuniak. Alerty pogodowe w zachodniopomorskiem. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alerty zaczną obowiązywać już za godzinę.
15: Burzom miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę.
9: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Więcej robotycznych operacji w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. Placówka zatrudniła dodatkowych certyfikowanych lekarzy, urologów i chirurgów używających systemu Da Vinci. Jest to robot, który jest precyzyjny i między innymi minimalizuje ryzyko zakażeń i powikłań.
0: Widziałem koleżanki z redakcji. W jednej ręce filiżanka z porcelany, w drugiej talerzyk i kawałek serniczka. Ciekawe, czy ostatni. Ostatni? No, to dzisiaj mamy dzień sierpnia. Przerwa wskazana, bo wszystko można robić na ostatnią chwilę.
6: Z reklam. Jeden po drugim.
1: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
0: Oskar Cyms, Sanach, Demono. To za chwilę, a teraz Ewa Farna, ja już jestem.
16: Cicho.

To widzę piękne oczy. Zielone, niebieskie, piwne. SK2. I moje oczy widzą tak samo taki nagłówek. Krzysztof Stanowski, założyciel kanału Zero. Zatrzymany przez drogówkę w terenie zabudowanym, gdzie jest do 50, jechał 110 na godzinę, no. Efekt, mandat, 3000 zł, prawko stracił na 3 miesiące, do tego jeszcze 13 punktów karnych, no, nie za wszystko jest zero.

0: siebie. A jak już wracać do siebie, to z...
1: SK2
0: i muzyczna pocztówka tegorocznych wakacji. Nowość tego lata, które nie powiedziało ostatniego słowa. Gibbs i Go For Money.

0: SK2 gra tylko polskie hity. W każdym polskim domu BAIM Biała Armia. A jak zastanawiacie się nad kupnem własnego gniazdka w bloku, to uwaga, taki artykuł znalazłem. Wyskoczył w internecie świecie. Najlepsze mieszkania w bloku. I napisano, że to są te, które są zlokalizowane tak po środku bloku i z oknami skierowanymi na południowy zachód. SK2. A całe życie wydawało mi się, że okna muszą być skierowane na osiedle, aby wiedzieć, co się dzieje.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres

0: Stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Najlepiej.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Supro, Dariza Wiałowitako Hemingwaya. W Estre 2 Supro też, że jest Kinga Baryga, ona przejmuje stery. Opalona widzę na Machoń, czyli dzisiaj fajne zakończenie. Sierpnia się szykuje, lata jeszcze nie. A takie kawałki dla Was będzie Kinga grała letnie, wakacyjne, jeszcze po godzinie 15, a o której najważniejsze newsy, między innymi o utrudnieniach na kolei. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Na szczecińskich ulicach widać zwiększony ruch. Kierowcy dłużej możecie postać na Jagiellońskiej, Piastów 5 lipca i na Bohaterów Warszawy w kierunku Pogodna. Noga z gazu również na Sosabowskiego, na Gdańskiej Energetyków i Kolumba w stronę Tamy Pomorzańskiej. Uważajcie również na Dworcowej. Prawy brzeg, tam jedźcie ostrożnie przez Rondo Łanów Podolskich oraz przez Granitową, Gryfińską i Struga. Niebo w Szczecinie się rozjaśniło i pojawiły się promienie słoneczne. Ciśnienie jest na lekko obniżonym poziomie.
0: 15 to są newsy SK2, Michał Rawa. Pierwsze kroki władz PKOL-u po zatrzymaniu Piesiewicza. 8 września odbędzie się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezydium ma rozmawiać o dalszych krokach po zatrzymaniu prezesa PKOL-u. Ten usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Trafił też na 3 miesiące do aresztu. Teraz Łódź i tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
17: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
0: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami na odcinku Łódź Hojny. Łódź Kaliska. Zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Źródło problemów znajduje się prawdopodobnie w obwodzie królewieckim, a zakłócenia powoduje rosyjskie wojsko. Latem problem z nawigacją satelitarną się nasilił. Część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
18: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
0: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie dronów czy lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach.
1: SK2 News, Szczecin.
16: Krzysztof Basiuniak. Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych. Swoje czynności zakończyła już policja.
15: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
16: Mówi Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. Przypomnijmy, w miniony weekend 12 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Jak się okazało, ktoś przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał środek do dezynfekcji.
19: Godzina 15, bardziej 2 minuty po. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a my zaczynamy świętować i grać w ten ostatni dzień wakacji. Na dobry początek Cortez i Hej Wy. No to co, lecimy.
1: SK2.

0: Dżem i naiwne pytania, tak wam gramy 17 minut po godzinie 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 31 dzień sierpnia. I jakby ten dzień na literkę P wcale nie jest taki zły, bo jeszcze dzisiaj niektórzy albo większość z was mają wolne. No to właśnie, korzystajcie, odpoczywajcie, ale ja zadam wam jedno ważne pytanie. Jak spędzacie i świętujecie ten ostatni dzień wakacji? Co u was? Dajcie koniecznie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. No to co, wypiszecie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już teraz, Sanach i Pocałunki.
1: SK2.

0: Gabriel Fleszar i Kropla deszczu, a my wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi Wam Michał Rawa.
1: Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej, informuje wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przed południem 30 km na północ od Łeby polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Samolot nie naruszył polskiej przestrzeni nad Bałtykiem. Dużo utrudnienia na A1 w Łódzkiem. Kierowcy, lepiej omijajcie fragment autostrady koło Piotrkowa Trybunalskiego. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym pasem w Woli Rokrzyckiej. Zderzyły się dwie ciężarówki.
2: Ustaleń wynika, że 45-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki MAN nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, najeżdżając na tył ciężarowego MANa. W wyniku zderzenia pojazd sprawcy przewrócił się na bok.
1: Mówi Edyta Daroch z policji w Piotrkowie. Kierowca drugiej ciężarówki, 80-latek, został przetransportowany helikopterem do szpitala.

0: Krzysztof Krawczyk i To wszystko sprawił grzech. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 15. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja pytałam was, jak spędzacie ten ostatni dzień wakacji. Czy może dla was wcale ten ostatni dzień wakacji ostatnim nie jest, bo przed wami na przykład urlop albo jakiś wrześniowy zaplanowany wyjazd, no i odzywacie się. Sara napisała, że u niej wyjątkowo urlop zaczyna się za 2 dni i wtedy będzie wakacjować sobie i odpoczywać. No dziękujemy bardzo, Saro, za wiadomość, ale to nie jedyna wiadomość, bo odezwała się też do nas Ania. Ania napisała tak: śmigam z pracy do domu kończyć tort urodzinowy dla męża. Ma dziś urodziny, pozdrawiam Ania. No to będzie świętowanie, proszę bardzo, pozdrawiamy Aniu, pozdrawiamy również twojego męża i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Nawet proszę bardzo, mam pewną piosenkę, którą od Ani, dla męża Ani, możemy tutaj zadedykować. Manam i kocham cię, kochanie moje, już za chwilę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: SK2.
1: Mess Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę.

0: ONA i Koła Czasu, tak kończymy godzinę 15. Po 16 nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity. Tu jeszcze Jarząbek prawdę ci powie. O czym będzie mówił, to zdradzę po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
10: W okolicy godziny 16 kierowcy w Szczecinie zwolnijcie na Bałuki, Rajskiego, Chopina, na Arkońskiej oraz na Unii Lubelskiej. Gęściej zrobiło się również na Południowej, Cukrowej i na Mieszka Pierwszego. Właśnie tam możecie postać dłużej. Ponadto ściągnijcie nogę z gazu na Mieszka Pierwszego. Prawy brzeg uważajcie na Struga, Wiosennej, Hangarowej i Granitowej. Termometry wskazują aktualnie 22 stopnie Celsjusza. Dziś prognozowane są opady deszczu i burze, więc warto zaopatrzyć się w parasolkę.
11: 16 to są newsy SK2. Michał Rawa. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płynęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów.
12: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
11: Mówi prokurator Marcin Kozak. Nikt nie został ranny. Służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący drony. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską. Pogrzeb bohaterki Powstania Warszawskiego odbył się w kościele Świętego Krzyża. Później uroczystości przeniosły się na cmentarz ewangelicko-augsburski na Warszawskiej Woli, gdzie spoczęła Wanda Traczyk-Stawska. Tak żegnała ją marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
13: Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja. Bo przecież powstanie to 63 dni, a twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji. Żeby Polska była dobrym, pięknym krajem, żeby dzieci były szczęśliwe.
11: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych. Swoje czynności zakończyła już za to policja.
14: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
11: Mówi Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. Przypomnijmy, w szpitalu przez pomyłkę zamiast środka do inhalacji podano nastolatkom środek dezynfekcyjny.
1: SK2 News, Szczecin.
10: Krzysztof Baziuniak. Śmiertelny wypadek na S3. Droga w kierunku Szczecina jest zablokowana. Do potrącenia pieszego doszło między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Na miejscu są służby.
15: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
10: Mówi Magdalena Grochowska z policji w Myślibórzu. Miał zlecić atak na jedną ze szczecińskich restauracji. Jest akt oskarżenia. Mike P. odpowie za zlecenie, zniszczenie mienia oraz zastraszanie. Do zdarzenia doszło w lipcu minionego roku. Mężczyzna przekazał innej osobie substancję, którą oblano wejście do restauracji, ściany i kwiaty. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
0: A my rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. 2,5 minuty po godzinie 16. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę, oczywiście na początek najlepsze polskie hity, ale za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. A o czym on nam dzisiaj poopowiada? O tym, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po długim urlopie. Ale najpierw gramy Kombi i Pokolenie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Mrozu i Złoto, tak wam gramy 14 minut po godzinie 16, a już teraz Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O tym, jak poradzić sobie z powrotem do pracy po długim urlopie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, no to niestety skończyło się. Wakacje za nami, starsi wracają po urlopach do swoich firm, młodsi do szkoły, no a jak bezboleśnie wrócić po urlopie do swoich obowiązków, tym dziś się zajmiemy. O ten temat zapytałem Monikę Baneś-Bator z Personal Service. Dzień dobry pani Moniko. No właśnie, powrót do obowiązków po urlopie, szczególnie tym długim, jest bolesny.
3: Pamiętajmy o tym, że ogólnie okres wakacji często przynosi spowolnienie w działaniu firm. Ludzie wyjeżdżają na urlopy i ci, którzy zostają, zastępują tych nieobecnych, ale część zadań i tak czeka na nasz powrót. Dlatego po wakacjach, oprócz bieżących obowiązków, często musimy nadrobić zaległości. I taka sytuacja stwarza ryzyko przeciążenia i wypalenia wręcz zawodowego, zwłaszcza gdy zaraz po powrocie z urlopu musimy zmierzyć się właśnie z takim nagłym nawałem pracy.
2: No to co zrobić, żeby się nie wypalić?
3: Po pierwsze, warto zwrócić szczególną uwagę na organizację swojej pracy. Warto zadbać o równowagę między obowiązkami zawodowymi a domowymi i przed takim pełnym zaangażowaniem w codzienną pracę warto uporządkować walizkę, zrobić pranie. Jeżeli pracujemy w domu, to zadbać o to, żeby nasze biuro przywrócić do takiego stanu, który pozwala nam na harmonijną pracę, bo to pozwala skupić się na pracy, pozwala ograniczyć rozproszenie uwagi. Dwa, to planowanie.
2: A ja wychodzę z założenia, na przykład, że te pierwsze dni po urlopie trzeba mocniej przysiąść nad zaległościami, brać nadgodziny, żeby się z tego wygrzebać. Czy to jest dobry kierunek, pani zdaniem?
3: Nie róbmy sobie tego. Jeżeli te wszystkie poprzednie wskazówki zastosujemy, to też pamiętajmy o tym, że powinniśmy pracować te 8 godzin, jeżeli tak wskazuje nasz harmonogram pracy. I nie powinniśmy dokładać sobie dodatkowych godzin.
2: I to mi się podoba.

0: Dominik Dudek i Od Kiedy Jesteś? Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Michał Rawa.
1: A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców w zachodniopomorskim. Ekspresowa S3 w stronę Szczecina jest zablokowana. To po śmiertelnym wypadku między węzłami Myślibórz i Pyrzyce.
2: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności zdarzenia.
1: Mówi nam Magdalena Gorchowska z policji w Myśliborzu. Dwa wypadki też na trasie S8 z Wyszkowa do Warszawy, a więc na Mazowszu. Kierowcy jadący w stronę stolicy muszą liczyć się z dużymi korkami. To ważne wydarzenie dla Polski. Po raz pierwszy uczestniczymy w spotkaniu ministrów grupy G20. To odbywa się w USA, w mieście Asheville w Karolinie Północnej. W szczycie uczestniczą m.in. minister finansów Andrzej Domański czy szef NBP Adam Glapiński.

0: Tila Fibuk, 20 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity, gramy dalej. Tak będzie też już za chwilę, bo zaraz wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami, ale przypominam, że Wy cały czas możecie głosować na swoje ulubione numery. Kto wie, może to właśnie one wylądują w top 3 na przykład najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, a takowe będzie już w piątek po 18. Zapraszam na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka. W tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Świętuj z nami 100 lat Ducati, czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: Sobelej kochasz, tak właśnie gramy wam w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Po 17 również takowe się pojawią. Będzie Roxana Węgiel, będzie też Dawid Podsiadło. Warto z nami być i warto nas słuchać, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Uwaga kierowcy, S3, droga w kierunku Szczecina może być wciąż zablokowana. Chodzi o odcinek między węzłami Myśliwórz i Pyrzyce. Doszło tam do śmiertelnego potrącenia. Jeżeli chodzi o sam Szczecin, to ciaśniej może być w Alei Wyzwolenia, na Kołłątaja, Strzanieckiej i na Ofiar Oświęcimia. Ściągnijcie nogę z gazu również na Potulickiej, Szpitalnej i w rejonie Bramy Portowej. Termometry wskazują aktualnie 25 kresek na plusie. Miejcie dzisiaj przy sobie parasolki, bo zapowiadane są opady deszczu.
16: Jest 17, to są newsy SK2, Michał Rawa. Na początek utrudnienia po śmiertelnym wypadku na Krajowej 79 w Małopolsce. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. To po zderzeniu ciężarówki z osobówką w Książnicach Wielkich. Obecnie droga między Krakowem a Pacanowem jest zablokowana. A w Kędzierzynie Koźlu trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
17: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
16: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej na niektórych stacjach prawie o złotówkę. To już ostatni dzień obowiązywania pakietu ceny paliw niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
1: Powinna zostać to obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
18: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
19: Dotankuję się dzisiaj.
16: Tak, naszej reporterce mówili kierowcy w Poznaniu. Wznowienie pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 000 zł.
20: SK2 News, Szczecin.
15: Krzysztof Baziuniak. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. To najnowsze informacje od zarządu budynków i lokali komunalnych w Szczecinie. Kamienica przy ulicy Chorzej nie nadaje się do mieszkania. To ze względu na postępujące pęknięcia.
21: Jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego.
15: Mówi Sylwia Cyza-Słomska ze Zbilku. Przyjęcie pomocy od miasta rozważa m.in. pani Maria.
22: Jutro mam się zgłosić na Mariacką i tam będziemy dyskutować.
15: Przypomnijmy, w miniony weekend mieszkańcy rozpoczęli wyprowadzkę. O dalszym losie budynku zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego.
23: 2 minuty po najszczęśliwszej godzinie dla wszystkich tych, którzy pracują do 17. Tak właśnie, 17:02 na zegarkach, a to oznacza, że rozpoczynamy wolne popołudnie. To znaczy, wy rozpoczynacie, choć część z was jeszcze w pracy. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie, my wam gramy najlepsze polskie hity, ale też pytamy, dlaczego ten poniedziałek może być fajnym działkiem? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a ja już teraz gram. Roxana Węgiel i Dobrze jest jak jest. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
20: SK2.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Manam i bez ciebie umieram. 16,5 minuty po godzinie 17. Radio SK2 i najlepsze polskie hity właśnie tak wam grają. A jako, że dzisiaj poniedziałek, 31 dzień sierpnia, to ja pytam was, dlaczego ten poniedziałek może być fajnym działkiem? Co takiego pozytywnego, dobrego w waszym życiu, w waszym dniu się wydarzyło, że ten dzień stał się fajny? Wyciągamy te wszystkie najfajniejsze rzeczy. Okazuje się, że jest ich tutaj sporo. Ania odezwała się na Messengerze Radia SK2 i napisała, że dokładnie 15 minut temu, no teraz to już 17 minut temu, rozpoczęła dwutygodniowy urlop. Czyli jak widać, dla niektórych wakacje dopiero co się rozpoczynają. SK2. No to co, moi drodzy, cały czas czekam na wasze wiadomości. Wysyłajcie głosówki bądź wiadomości tekstowe, dlaczego poniedziałek jest dla was fajnym działkiem. A ja gram, bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow, Gdzie trafia miłość, gdy umiera już teraz.

0: Stachurski i iść w stronę słońca to już za nami, ale my cały czas zostajemy przy pogodzie.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: I cofamy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy powstał jeden z najważniejszych i najbardziej ponadczasowych utworów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. A mowa o numerze Czas nas uczy pogody w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej. Co to jest za numer? On zadebiutował podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i gra nam aż do dzisiaj, a już teraz możecie go usłyszeć w Radiu SK2. Grażyna Łobaszewska i Czas nas uczy pogody.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. My też uwielbiamy lato, my też uwielbiamy najlepsze polskie hity i właśnie takie wam w Radiu SK2 serwujemy. Ale ja też pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? I dostałam wiadomość od Kasi, która napisała mi, że poniedziałek był dla niej fajnym działkiem, bo koleżanka w pracy miała urodziny i przyniosła bardzo dużo różnych słodkości. Do kawki jak znalazł, energia do pracy też była. No to zazdrościmy mocno. Może jutro w innej pracy okaże się, że ktoś inny ma urodziny i też takie słodkości dostaniecie. Kto wie, tego wam nie mogę obiecać, ale mogę obiecać najlepsze polskie hity, które już za chwilę do was wracają. Będzie Sasza Strunin, ale będzie też Ania Dąbrowska.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Lady Punk kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, które będzie wam grał już Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie.
3: 18 to są newsy SK2. Michał Rawa. Po podejrzanym pożarze w Skarżysku Kamiennej prokuratura wszczyna śledztwo. Ogień strawił część zakładu produkującego drony. Śledczy sprawdzą, czy do pożaru doprowadził obcy wywiad. Jedną z hipotez jest podłożenie ładunku wybuchowego. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u. Pierwszy dzwonek i nowe zasady od jutra w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży.
4: Dotyczy to obowiązkowego obiadu roślinnego, przynajmniej raz w tygodniu. Limit mięsa ścisły, więcej warzyw, owoców, mniej smażenia.
3: Tłumaczy Ryszard Muszytowski z gdańskiego magistratu, a w szkolnych automatach nie znajdziemy już m.in. chipsów, słodzonych napojów czy popularnych słodyczy.
5: No, jeśli chodzi o wyżywienie, no to drodzy rodzice, zacznie się wymyślanie, co jutro na śniadanie dla dziecka zrobić. No, zaczynamy, słuchajcie. To jest ostatni wakacyjny wieczór tego sezonu. Dla niektórych to jest też ostatni dzień miesiąca i dzień wypłaty. No i jedno się nie zmienia. SK2 gra najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Minuta po 18.
1: Najlepsze polskie hity. SK2.
5: A no i słuchajcie, ja was też zapraszam serdecznie na naszą SK2-dwójkową strefę kibica, bo polskie siatkarki będą grały w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Będziemy im kibicować i śledzić wynik.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie, które już zapadło w sen zimowy, trasa się skończyła, ale wakacje jeszcze trwają, jeszcze przez kilka godzin z nami zostaną. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No i słuchajcie, ja mam teraz pytanie do tych osób, które szkołę już dawno mają za sobą, dla których to jest już zwykły poniedziałek. O wasze skojarzenia z ostatnim dniem wakacji. Co macie przed oczami, jak pomyślicie ostatni dzień wakacji? Może ja zacznę. Słuchajcie, jak myślę o ostatnim dniu wakacji, to ja widzę wiszące na wieszaku ubranie, gdzieś na szafie, tak na drzwiach szafy zawieszone. Wyprasowana koszula i ciemne spodnie na ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego. A jak to u was wyglądało? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jakie są wasze skojarzenia z ostatnim dniem wakacji? A jeszcze mi się przypomina, że mama zawsze mówiła: no, skończy się łażenie do późna, zacznie się poranne wstawanie. Jakie macie skojarzenia z ostatnim dniem wakacji? Nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, a teraz płyniemy z Beatą.

0: Igo w Radiu SK2. Dobry na wieczór, bo tak fajnie kołyszę. 26 minut po godzinie 18. W Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity. A Igo napisał ten numer po narodzinach swojej córki. To był rok 2022, teraz mamy 26. Czyli skoro córa ma teraz 4 lata, to jest, słuchajcie, szansa, że jutro Igo po raz pierwszy prowadzi córkę do przedszkola. No właśnie, ja was dzisiaj pytam, jakie macie skojarzenia z tym ostatnim dniem wakacji? Co macie przed oczami, jak myślicie, ostatni dzień, ostatni wieczór wakacji? No i Nathan nagrał głosówkę na Messengerze SK2.
1: Ostatni dzień wakacji to przede wszystkim takie uczucie z buntu, ale to tak do pierwszej kartkówki.
0: Tak, tak. Po pierwszej kartkówce kończyło się buntowanie. Rodzice błyskawicznie stawiali do pionu. A wam z czym kojarzy się ostatni dzień wakacji? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, a ja wam w tym czasie zagram nowy numer Wiktorii Kidy. SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: zostań.
1: Wy też tu zostańcie, bo to jest SK2, a tu się gra najlepsze polskie hity. Emo i Sarca z tym numerem walczyli o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Parafrazując klasyk, Sarca płakała jak śpiewała.
2: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja jak go śpiewam, to drżącym głosem.
1: A jeśli was też chwyta, no to wpadajcie na sk2.pl, bo ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To wy tę listę układacie. Nowe notowanie waszej listy hitów Radia SK2 w każdy piątek po godzinie 18.
3: SK2. Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Świętuj z nami 100 lat Ducati. Czystej pasji, innowacji i perfekcji. W sobotę 5 września wpadnij od 9 do 16 do salonu Ducati Szczecin przy Gryfińskiej 39B i poczuj moc Ducati. Nasze drzwi są otwarte dla każdego. Czekają jazdy testowe, specjalne oferty na motocykle, odzież i akcesoria. To idealna okazja, by spotkać lokalną społeczność, powspominać World Ducati Week, porozmawiać o torach i podróżach. Szczegóły na szczecin.ducatipolska.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w Radiu SK2. My jedziemy w dobrą stronę, w kierunku rozpoczęcia roku szkolnego. Rodzice już odliczają czas, w końcu będzie trochę spokoju w domu. A ja zbieram wasze skojarzenia na temat ostatniego dnia wakacji. Cały czas czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK2. Z czym wam się kojarzy? Co macie przed oczami, jak myślicie, ostatni dzień wakacji? Za chwilę do was wracam.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
12: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
13: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Z kulturą przez wielkie K, również na K. Witam Was serdecznie ponownie dzisiaj, Krzysztof Baziuniak. Jeśli jutro macie ochotę zaczerpnąć nieco kultury, to uwierzcie mi, że jest w Szczecinie w czym wybierać. Wystawa na Zamku Książąt Pomorskich pod tytułem Krople Radości, czyli rzeźby Małgorzaty Chodakowskiej. Ponadto Muzeum Narodowe ma do zaoferowania wystawę pod tytułem Oręż w państwie gryfitów. A to tylko dwie z wielu propozycji.
2: Słuchajcie, jest dobrze, a nawet bardzo. Polskie siatkarki walczą w 1/8 finału Mistrzostw Europy i co? Wygraliśmy pierwszego seta z Portugalią i to całkiem wysoko, 25-18. Także witam Was serdecznie w strefie kibica, będę ten mecz dla Was śledził i to jest też strefa najlepszych polskich hitów. Teraz numer, którego się po prostu słuchać po cichu nie da. Tam jest naprawdę dobry bas. Anna Jurksztowicz, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Królowa jest tylko jedna. Maryla Rodowicz w Radiu SK2. Gramy właśnie takie najlepsze polskie hity. A Maryla Rodowicz, słuchajcie, ostatnio zdradziła w rozmowie z naszym reporterem, jaką ma garderobę. Dużą, potężną ma garderobę. Zresztą sami posłuchajcie.
1: Ja mam bardzo dużą garderobę, taką na kostiumy. Ona ma 70 metrów i tam już wszystko leży jedno na drugim, na stosie. Już się nie mieszczą na żadnych wieszakach.
0: Ale słuchajcie, jak znamy życie, pani Maryla Rodowicz najpewniej i tak przed każdą imprezą narzeka, że ona nie ma w co się ubrać, bo tych ubrań już ma tyle, że pewnie już nawet nie pamięta, co jest na dnie tej szafy. I coś czuję, że taka sytuacja jest nie tylko u pani Maryli Rodowicz w domu. A my się nakręcamy na ostatni wakacyjny wieczór, żeby nie przyspać za wcześnie. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz już teraz w Radiu SK2.

ale tu jest energia. Virgin na antenie Radio SK2, gramy najlepsze polskie hity i taka sama energia, albo nawet jeszcze większa, jest na boisku u naszych siatkarek, które walczą w 1/8 finału Mistrzostw Europy, grają z Portugalią. Pierwszego seta wygrały i za chwilę wygrają też drugiego, bo prowadzą już 22-15. Tam, słuchajcie, jest demolka, rywalki nie potrafią nawiązać kontaktu, a polskie siatkarki są cały czas nakręcone, coraz lepiej im idzie z każdą piłką. A teraz tak, zmieniając temat, ja was wcześniej pytałem, jakie macie skojarzenia z ostatnim dniem wakacji. No i Marek pisze, że ostatni dzień wakacji kojarzy mu się z tym, że on myślał, jak zakomunikować mamie, że w plecaku znalazł pudełko śniadaniowe, w którym jest kanapka z czerwca. W takich sytuacjach to już lepiej było tego mamie nie mówić, to pudełko gdzieś wyrzucić i udać, że się zagubiło. Ale słuchajcie, 24 minuty po godzinie 19, wakacje ciągle tutaj są, a w Radiu SK2 teraz, uwaga, będzie sielska wakacyjna atmosfera. Marek Grechuta, WSC2.

0: I jej kapitan na antenie Radia SK2 to nowość, która już zdążyła zacumować w gorącej polskiej dwudziestce. Awansowała z propozycji do notowania w ostatnim notowaniu na miejscu 17, ale myślę, że Sanach w tym hicie zasługuje na trochę więcej. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, klikajcie Sanach plusiki, no albo minusiki, jak tam wolicie. Nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. Już teraz was zapraszam, ale w piątek wielki finał trasy stadionowej Sanach na PGE Narodowym, no a potem Sanach będzie miała wolne. Wakacje czas zacząć, ale wyczekała do samego końca, ale i znajomi będą zazdrościć. No ale po takim występie na Stadionie Narodowym, no to myślę, że Sanach wystarczy kasy na jakiś dobry hotel przy samej plaży i może nawet z pełnym wyżywieniem.
1: SK2.
0: I jeszcze zerkam na mecz polskich siatkarek w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Wygraliśmy drugiego seta, prowadzimy 2-0 z Portugalią.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: I po reklamie.

0: No teraz to już można wrzucać piąty bieg. Ruch na drogach coraz mniejszy, korki się powoli kończą. Czas zacząć przyjemny jeszcze wakacyjny wieczór. Budka suflera w Radiu SK2, tak na poprawę humoru dla wszystkich uczniów, którym się skończy chodzenie do późna i za chwilę będą musieli wrócić do szkoły. Zagram m.in. Oskara Cymsa po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Dobry wieczór, witam serdecznie ponownie, Krzysztof Baziuniak. Tym razem mamy propozycję dla tych nieco starszych. Już jutro inspirujące wtorki seniora. Gdzie? W Słowianinie. Jak mówią organizatorzy, jest to idealna przestrzeń dla wszystkich nieodwracalnie dojrzałych. Dla wszystkich, którzy chcą się bawić, poznawać ludzi i dzielić się talentami i pogłębiać swoją wiedzę. Start o godzinie 11. Natomiast wieczorem możecie zaliczyć kino plenerowe w Dąbiu. Miłego seansu.
0: I proszę bardzo, już punktualnie godzina 20 w ostatni wakacyjny wieczór tego roku. Coś czuję, że niektórym teraz towarzyszę na przykład przy prasowaniu ubrań dla dziecka na rozpoczęcie roku szkolnego. To przynajmniej będzie co ponucić pod nosem, bo tutaj gramy najlepsze polskie hity i u nas cały czas jest wakacyjna atmosfera. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
6: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity. Polskie hity.
6: SK2.
0: I jeszcze sprawdzamy, jak idzie naszym siatkarkom. W 1/8 finału Mistrzostw Europy grają z Portugalią. Prowadzimy 2-0 w setach. No i chyba szybko ten mecz się nie skończy, bo w trzecim Portugalki prowadzą 20-16. Będę ten mecz dla was śledził, a teraz kombi. To było.

0: nowość od Oskara Cymsa na antenie Radia SK 2. Gramy najlepsze polskie hity ze specjalną dedykacją dla wszystkich cymsiarów, znaczy cymsiarzy i cymsiar. Jest prośba od Oskara.
1: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie. Ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać.
0: A my wam obiecujemy, że jak tylko Oskar Cyms coś nowego wyda, to my to oczywiście w Radiu SK 2 zagramy, bo tu się gra najlepsze polskie hity. A polskie siatkarki właśnie wygrały. Powtórzmy to jeszcze raz. Jesteśmy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 biało-czerwone pokonały Portugalię aż 3-0. Słuchajcie, to była demolka i już wiadomo, że w ćwierćfinale Polki zmierzą się z Holandią. To co, to teraz tak na uspokojenie, po tych meczowych emocjach kołyszemy się. No dobry wieczór, 15 minut po godzinie 20. Szymon Wydra i Carpe Diem w SC2. To są najlepsze polskie hity.

Ona musi być dobra w śpiewaniu kołysanek. Kaśka Sochacka w Radiu SK2. To specjalnie dla wszystkich uczniów, którzy się muszą na nowo przyzwyczaić do wcześniejszego. No właśnie, mi się przyda sen. Wcześniejszego chodzenia spać. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A teraz mam dla was przypomnienie dla tych, którzy już 18 skończyli i prawo jazdy mają. Dzisiaj ostatni dzień tańszego tankowania. Przypominam, o północy wzrośnie stawka VAT i paliwa podrożeją między 60 a 90 groszy. Także do północy warto zatankować. Już po internecie krążą zdjęcia przed stacjami benzynowymi. Ustawiają się teraz długie kolejki w wielu miejscach. Także miłego tankowania i smacznego hot doga na kolację wam życzę. A teraz gramy przyjemną, łagodną i przyciszoną Sanach w SC2. Cicho.

0: Marisa prosto z propozycji do gorącej polskiej 20 Radia SK2. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, na sk2.pl. A tą informacją dzisiaj wieczorem żyje cały świat. To jest, słuchajcie, koniec pewnej epoki. Leo Messi właśnie ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Po 20 latach, słuchajcie, rozegrał w sumie 207 meczów, no i zdobył między innymi Mistrzostwo Świata. A teraz ogłosił, że to koniec. Dodał bardzo poruszający, wzruszający wpis w mediach społecznościowych. Ale słuchajcie, no to jest mimo wszystko dobra informacja dla Leo Messiego, bo on w końcu, jak zwykły człowiek, będzie mógł obejrzeć mecz kadry przed telewizorem. Siądzie na kanapie, weźmie chipsy i sobie na spokojnie mecz obejrzy. Zasłużył jak mało kto.
1: SK2. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było.

0: Carla Fernandez w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity w ostatni wieczór wakacji 2026. Ale słuchajcie, w radiu tak bywa, że wrzesień to jest nowe otwarcie. No i startuje nowa ramówka Radia SK2 i od teraz będziemy się słyszeć codziennie wieczorami po godzinie 18, aż do piątku, do gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, mam nadzieję, że ze mną będziecie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Każdy dzień tygodnia jest dobry na to, żeby sięgnąć po kulturę przez wielkie K. Po raz ostatni dzisiaj witam serdecznie Krzysztof Baziuniak. Jeżeli zastanawiacie się już, co można zrobić takiego kulturalnego w środę, no to proszę bardzo. Teatr Polski ma do zaoferowania sztukę pod tytułem Związek na odległość niewielką. Dzień później również w Teatrze Polskim Mąż mojej żony. Brzmi ciekawie. A jeżeli potrzebujecie muzycznych uniesień, to w Jazzmand Club Powrót Sanatorium.
6: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
8: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
9: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono tysiąc razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze Polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków: wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance memu miastu na do widzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam: o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Les Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś 2 utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w Radiu Ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do 4 rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty. Pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał, to jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. Zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój Wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie 3 albumy. 3 niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o 2 pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez 2 zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze 2 płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas Czekania, Czas Olśnienia oraz Giganci Tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w Budce, ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów, Moskwa, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka 4 z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z ucieczką z Tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty, przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie 1000. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz 2 pobyt u Wielkiego Brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką 2-miesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossija, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rossiji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 Maybachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim Maybachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85. piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85. piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś Kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi: Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi: jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, Żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego stuprocentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum brum brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla 30 osób. Po występie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, które wrzuciliśmy do naszych mediów społecznościowych, podpisując, że dołączył do nas kolejny mistrz. Staliśmy w kupie, wszyscy ubrani dość podobnie, jak to na poważnym przyjęciu. I trudno w to uwierzyć, co prawda, ale tak było. Nikt nie dostrzegł na tym zdjęciu Roberta Lewandowskiego. Dopiero po jakimś czasie, gdy zorientowaliśmy się w sytuacji, dorysowaliśmy strzałkę wskazującą Roberta i dopisaliśmy hasło: proszę spojrzeć tutaj. Wtedy się zaczęło prawdziwe szaleństwo. Ludzie patrzą, ale nie widzą. Skoro o patrzeniu i telewizji była mowa, to teraz w takim razie coś o programie Twoja twarz brzmi znajomo. Jak doszło do tego, że wziąłeś w nim udział? Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
8: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
6: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
1: Polska, rok 1994. Do polskich kin wchodziła Lista Schindlera Stevena Spielberga. W telewizji pojawił się pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10, a w Chorzowie zmarł lider zespołu Dżem, Ryszard Riddle. W tych ciekawych czasach w Gdańsku pewna zbuntowana nastolatka doszła do wniosku, że swoją edukację zakończy na 2. klasie liceum, a swoje życie całkowicie poświęci muzyce. I chyba nikogo nie dziwi, o kim mowa. Nie!

Kasia Grodzka, zapraszam na kolejny odcinek historii polskiej muzyki, którego bohaterką jest Agnieszka Chylińska. Artystka urodziła się w Gdańsku w 1976 roku, córka dziennikarza sportowego i nauczycielki od początku wiedziała, że chce związać swoje życie ze sztuką. Jej muzyczny talent ujawnił się dość wcześnie. Już w wieku 6 lat zaczęła pisać swoje pierwsze wiersze. W młodości słuchała Michaela Jacksona, Sandry oraz Modern Talking. I to właśnie we wspomnianym roku 1994 zrezygnowała z nauki w liceum i rozpoczęła karierę, zdobywając 3. miejsce na Festiwalu Piosenki Francuskiej w Starogardzie Gdańskim. Wtedy właśnie związała się z grupą Second Face. Już wtedy na scenie pokazywała swój pazur. Tak brzmiała podczas koncertu w klubie Lady M w Czarnej Wodzie w listopadzie 1994 roku. Wszyscy!

I to właśnie zespół Second Face z charyzmatyczną wokalistką miał okazję supportować zespół Grzegorza Skawińskiego, czyli Skawalker. I przy okazji wielki talent chylińskiej został zauważony przez słynnego gitarzystę. Jeszcze w roku 1994 do Skawalkera dołączył Wojciech Horny, a następnie debiutująca w branży muzycznej chylińska. Zespół już oficjalnie zaczął wtedy funkcjonować pod nazwą ONA. W maju 1995 roku ukazuje się debiutancki album grupy zatytułowany Modliszka. Na płycie znalazły się takie piosenki jak Drzwi. Yeah!

Kompozytorem większości piosenek i autorem tekstów do Modliszki jest Grzegorz Skawiński. Ale jednak tekst do piosenki Drzwi napisała sama Agnieszka Chylińska. Te trzy utwory o samotności, miłości i braku spełnienia w życiu, zaśpiewane przez charyzmatyczną i debiutującą 18-latkę, z miejsca stają się przebojami. ONA zyskuje szeroki rozgłos, a Modliszka sprzedaje się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Kluczem do sukcesu zdaje się być powiew świeżości, jakim na polskiej scenie muzycznej jest Chylińska, bo wyróżnia się swoją dość dziką ekspresją wśród innych debiutujących wtedy wokalistek, takich jak Edyta Bartosiewicz, Anita Lipnicka czy też Kasia Kowalska. W jednym z wywiadów lider zespołu Perfect określa Chylińską jako głos pokolenia. Głos dość chrapliwy i brutalny, ale i świat jest brutalny i chrapliwy. Kwituje to pół żartem, pół serio Grzegorz Markowski. Do brutalnego i chrapliwego stylu Chylińskiej warto dodać też pracowitość, bo dosłownie w rok od premiery Modliszki ONA wydaje drugi studyjny album o nazwie Bzz. Promują go single Krzyczę Jestem. Ja nie...

0: Do tej piosenki absolutnie w mojej głowie nie było nawet pół myśli, że piszę tak ważną piosenkę dla polskiej publiczności. Tekst ciężki. Pisałam konkretnie o swoim doświadczeniu absolutnej rozpaczy i jakichś swoich rozkmin prywatnych, osobistych, które wówczas mi towarzyszyły. Płyta Bzz staje się sukcesem kasowym zespołu i pokrywa się podwójną platyną. W roku 96 grupa odbiera dwie statuetki Fryderyka za zespół roku i album roku. Rok podczas odbierania nagród niepokorna Agnieszka Chylińska kieruje do swoich nauczycieli słowa.
1: Ja chciałam podziękować moim rodzicom, bo uważam, że są genialni i dziękuję im za to, że zaakceptowali mnie taką, jaką jestem. Chciałam podziękować mojemu bratu Wawrzyńcowi, który jest genialny, stary, kocham się strasznie. Krzyśka też kocham, Krzysiek, kocham cię bardzo i wszystkich tych, którzy... Aha, ale nie, ja wymyśliłam sobie coś takiego, że powiem coś takiego, że nauczyciele, muszę powiedzieć o nauczyciela, więc teraz mam... Słuchajcie, fuck off, nienawidzę was.
0: Te słowa wywołują potężny skandal obyczajowy, a także ugruntują Chylińską jako buntowniczy głos młodego pokolenia na naszej rodzimej scenie muzycznej. W roku 98 ONA wydaje płytę Trip promowaną singlem Najtrudniej.

0: Ostatnią płytę studyjną pod tytułem Mrok ONA wydaje w roku 2001, a dwa lata później zespół kończy swoją działalność. Agnieszka Chylińska zbiera nowy zespół muzyków i tworzy formację o nazwie Chylińska. W marcu 2004 roku zespół wydaje płytę zatytułowaną Winna, a potem długo nic, po to by w 2009 roku artystka wkroczyła na polską scenę muzyczną z odmienionym nie tylko imidżem, ale także i repertuarem. To za sprawą dance'owego albumu Modern Rocking, promowanym singlem Nie mogę cię zapomnieć.
1: Chcę

0: początek wielkiej solowej kariery artystki, którą rozpędza kolejnymi albumami, takimi jak Forever Child w 2016, Pink Punk z roku 2018, a także Never Ending Story, to już rok 2022. W tym czasie artystka zdążyła zadomowić się w fotelu jurorki Mam Talent, a także zakopać topór wojenny z Grzegorzem Skawińskim. Artyści przy okazji ugasili zapał fanów ONA do reaktywacji zespołu, dość stanowczo mówiąc w jednym z wywiadów, że nie ma takiej możliwości.
1: Zapraszam Ciebie na to spotkanie i w

0: Magazyn lokalny.
1: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i informuję, że rozpoczynamy kolejny magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam serdecznie. Tym razem zaczniemy sobie od rozmowy, którą przygotowałam dla Was osobiście na temat mediów społecznościowych, marketingu i pracy w internecie. Poruszymy także temat marki osobistej. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem w studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych i jest
2: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
2: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
1: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
2: Możesz doprecyzować, proszę?
1: W sensie, że bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
2: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
1: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
2: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
1: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
2: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
1: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
2: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
1: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
2: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać, więc no ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz, więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
1: To, co powiedziałeś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę wokół na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą wokół, patrząc prosto w obiektyw.
1: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
2: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
1: I to jest okej, jak później będziemy tą, może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
2: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
1: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiek? Czy to już wyszło z mody w internetach?
2: Wiesz co, jeżeli zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko ok. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji, to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
1: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
2: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
1: Ta żarówka jest mega ciekawa.
2: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
1: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
2: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
1: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
2: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
1: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
2: To prawda. warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą Ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
1: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
2: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
1: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
2: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
1: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
2: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała na jaki temat wy się komunikujecie.
1: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
2: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
1: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
2: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
1: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
2: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
1: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
2: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tym publikowaniem treści do internetu.
1: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
2: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
1: To też musiałaś skończyć w tym internecie.
2: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
1: Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
2: Dokładnie, zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
1: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
2: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
1: Czy jak ugotować szparagi.
2: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją, natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy, to jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
1: Mhm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
2: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla Was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
1: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
2: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci. gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
1: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
2: Na lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
1: I tutaj stawiamy kropkę, tym samym kończymy ten magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Dziękuję pięknie za to, że byliście razem ze mną, że towarzyszyliście mi, no i przede wszystkim, że mnie wysłuchaliście oraz mojego gościa. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego coś dla siebie. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
0: Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
3: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

takie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przejdzie, jak zwierzę.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo

Przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

0: wiesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegir decy ma robić kres, płynie wzdłuż przez.
1: SK2.
2: Siedzę w wannie, suszę włosy, może w

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.